Co dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu znam. Co dzień, co noc ten sam.

0: Minęła godzina 6.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Trwa kompleksowy remont bloku sportowego w szkole podstawowej nr 1 w Ciechanowie. Modernizacja obejmuje halę sportową, szatnie, łazienki oraz korytarze. W obiekcie wymieniane są instalacje centralnego ogrzewania, wodociągowe i elektryczne. Powstanie również nowa wentylacja. W szatniach i sanitariatach prowadzone są prace wykończeniowe. Na nowe wymieniono już część instalacji. Przygotowywane są także posadzki. Prace trwają również na zewnątrz budynku. Hala sportowa zostanie ocieplona, zyska nową elewację, okna, drzwi oraz docieplony dach. Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, magazyn energii, pompę ciepła i monitoring. Koszt inwestycji wynosi ponad 3,5 miliona złotych. Miasto pozyskało na ten cel prawie 1,5 miliona złotych dofinansowania z programu Sportowa Polska. Prace remontowe mają zakończyć się jeszcze w tym roku. To kolejna inwestycja sportowa przy ciechanowskiej jedynce. Jesienią ubiegłego roku uczniowie otrzymali do dyspozycji nowy kompleks boisk z orlikiem przeznaczony do piłki nożnej oraz gier zespołowych. Gmina Lubowic pozyskała kolejne dofinansowania. Burmistrz Jarosław Czapliński oraz skarbnik Anna Krajewska podpisali 5 umów na dofinansowanie różnych inwestycji i działań. Blisko 20 tysięcy złotych trafi na działania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Prawie 25 tysięcy złotych gmina otrzyma na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubowicu. Kolejne środki wesprą jednostki ochotniczych straży pożarnych. OSP KSRG Płocicno otrzyma 35 tysięcy złotych na zakup odsysacza spalin, a OSP Mleczówka 100 tysięcy złotych na lekki samochód pożarniczy. Największe dofinansowanie wynosi 150 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na budowę drogi w miejscowości Sztok. Dofinansowanie pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego. Powiat działdowski podpisał umowę na realizację przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Dźwierzni w gminie Iłowo-Osada. Inwestycję wykona firma z Grzybin. Wartość zadania wynosi ponad 300 tysięcy złotych. Koszty przedsięwzięcia zostaną podzielone pomiędzy powiat działdowski i gminę Iłowo-Osada. Każdy z samorządów przeznaczy na ten cel ponad 150 tysięcy złotych. Zadanie ma być wykonane jeszcze w tym roku. Gmina Działdowo przygotowuje kolejne inwestycje drogowe. Wójt Mirosław Zieliński podpisał 5 umów na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg w Księżym Dworze, Uzdowie i Filicach. Jednym z największych przedsięwzięć będzie przygotowanie projektu przebudowy dróg na osiedlu w Księżym Dworze, położonym za ulicą Graniczną w Działdowie. Dokumentacja obejmie około kilometra dróg. W planach są m.in. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa ulic, nowe ciągi piesze oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Projekt zakłada również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową. Dokumentacje mają powstać jeszcze w tym roku. Gmina Rybno otrzymała 80 tysięcy złotych dofinansowania na utworzenie nowoczesnej sali sensorycznej w żłobku. Projekt zakłada doposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt wspierający rozwój najmłodszych dzieci. Powstanie przestrzeń do zabawy, ruchu i poznawania świata wszystkimi zmysłami. Nowe wyposażenie ma pomagać w rozwijaniu motoryki, koordynacji ruchowej oraz koncentracji. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 90 tysięcy złotych. Dofinansowanie to 80 tysięcy złotych. Samorząd informuje, że inwestycja ma poprawić warunki opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gminy i wspierać ich prawidłowy rozwój. W Jabłonowie w gminie Płośnica trwa budowa sieci kanalizacyjnej. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej infrastruktury oraz przygotowanie terenu pod przyszłą kontenerową oczyszczalnię ścieków. Samorząd informuje, że realizacja zadania ma poprawić warunki życia mieszkańców oraz uporządkować gospodarkę ściekową w miejscowości. Inwestycja ma również wpłynąć na rozwój infrastruktury technicznej na tym terenie. Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace mają zakończyć się do listopada. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach programu inwestycji strategicznych. Gmina Iłowo-Osada pozyskała kolejne środki na rozwój lokalnej infrastruktury. Samorząd podpisał umowę z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Marcinem Kuchcińskim na dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej. Nowy sprzęt ma pomóc w organizacji spotkań i integracji mieszkańców. Władze gminy podkreślają zaangażowanie koła gospodyń wiejskich z Grana Dźwierznia oraz przewodniczącej Marty Dolnej w realizację przedsięwzięcia. To jednak nie koniec inwestycji. Świetlice wiejskie w Dźwierzni i Sochach zostaną wyposażone w nowoczesne systemy grzewcze. Na ten cel gmina pozyskała ponad 200 tysięcy złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Samorząd informuje, że inwestycje mają poprawić komfort użytkowania świetlic i umożliwić organizację wydarzeń przez cały rok. To jest Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Ciechanów został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Innowacyjny Samorząd. Miasto otrzymało trzecią nagrodę za budowę Zielonego Targu przy ulicy Płońskiej. Nagrody wręczono podczas gali w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Wyróżnienie odebrał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
0: Ta nagroda pokazuje, że lokalne inicjatywy mogą być zauważone w całym kraju. To duża satysfakcja, że kolejna inwestycja miasta Ciechanów zyskuje ogólnopolskie uznanie.
2: Zielony Targ został otwarty w lipcu ubiegłego roku. Inwestycja zastąpiła zdegradowane targowisko nowoczesnym obiektem handlowo-usługowym. Powstały tam lokale dla przedsiębiorców, przestrzeń targowa oraz miejsca integracji mieszkańców. Obiekt wyposażono m.in. w panele fotowoltaiczne, pompę ciepła, system retencji wody oraz zielony dach. To miejsce wyjątkowe nie tylko na skalę Polski, uważa prezydent Krzysztof Kosiński.
0: Zielony Targ jest nową, atrakcyjną przestrzenią, niepowtarzalną architektonicznie, bo nigdzie w Europie nie ma drugiego takiego obiektu, ale oprócz wymiaru estetycznego został doceniony również pomysł wsparcia lokalnych drobnych przedsiębiorców poprzez wynajem przestrzeni za symboliczny 1 zł z metra kwadratowego.
2: Na realizację inwestycji samorząd pozyskał 21 milionów złotych z programu Zielona Transformacja Miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W Mławie odbyły się obchody 81. rocznicy uwolnienia więźniów z siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przez żołnierzy podziemia niepodległościowego. Organizatorzy przygotowali widowisko historyczne i rekonstrukcję jednej z najgłośniejszych akcji powojennego podziemia na Mazowszu. Uroczystości odbyły się w sobotę 30 maja przy ulicy Rejmonta w Mławie. W programie znalazła się realistyczna inscenizacja szturmu na budynek UB, walki uliczne oraz scena uwolnienia więźniów. Po brawurowej akcji grupa uwolniła ponad 40 przetrzymywanych tam więźniów, przypomina Zbigniew Ruszkowski ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich imienia Hetmana Lwasa Piechy, które było głównym organizatorem uroczystości.
3: Przede wszystkim działaczy Stronnictwa Ludowego, żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz zwykłych mieszkańców miasta aresztowanych przez tak zwaną bezpiekę i przetrzymywanych właśnie w budynku przy ulicy Rejmonta.
2: O tej akcji mówi się, że to było największe zwycięstwo polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej, dodaje Zbigniew Ruszkowski.
3: Jest to jedno z największych wydarzeń, jeśli chodzi o działanie bojowe podziemia niepodległościowego po 1945 roku właśnie tutaj na północnym Mazowszu. A do roku 2010, kiedy zaczęliśmy odtwarzać te wydarzenia, było w zasadzie w Mławie nieznane, więc uważam, że mieszkańcy miasta Mławy powinni zobaczyć ten kawałek swojej historii, a być może w przyszłości będziemy wyciągali również inne z zakamarków dziejów wydarzenia i również je pokazywali.
2: Po widowisku uczestnicy przeszli w defiladzie. Zapalono znicze pamięci przed dawną siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Radio 7 było patronem medialnym wydarzenia. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Wyspiańskiego w Mławie świętowało 120-lecie działalności. W jubileuszu uczestniczyli absolwenci, obecni i emerytowani nauczyciele oraz przedstawiciele władz, instytucji i organizacji społecznych. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele Świętej Trójcy w Mławie. Nabożeństwu przewodniczył absolwent szkoły, ksiądz dr Wojciech Kućko wraz z mławskimi kapłanami. To jedna z najbardziej prestiżowych szkół północnego Mazowsza, mówi profesor Leszek Zygner, absolwent z 1986 roku.
4: Tylko Małachowianka Płocka, no Jagiellonka, która też powstała w tym samym roku, w 1906 roku, to są te szkoły, które no mogą się wtedy z Mławską równać. Mławska, no myślę, że ona powstawała przede wszystkim jako szkoła handlowa, bo tylko taka była wtedy możliwość, żeby część przedmiotów była w języku polskim wykładana. Natomiast dosyć szybko, zwłaszcza już w okresie międzywojennym, zyskała taką renomę.
2: Szkoła dysponowała dobrą kadrą nauczycielską, mówi Arkadiusz Piasecki, absolwent z 1981 roku.
5: Osobowości nauczycieli. No miałem to szczęście, że spotkałem właśnie tych nauczycieli. Dyrektor Łaciak, profesor Broda. W zasadzie każdy z nich był osobnym wzorcem, każdy na swój sposób indywidualny. To oni nas kształtowali.
2: Ze szkołą wiążą się miłe wspomnienia, mówi długoletnia nauczycielka placówki Hanna Ullman.
6: Wspominam już z taką wielką taką nostalgią, z taką sympatią, no bo to lata minęły, tak? W pracy było różnie, ale generalnie w naszej szkole dobrze się pracowało, bo to dobra młodzież, chętna do poznawania świata, ja jako geograf im to umożliwiałam. Organizowaliśmy dużo wycieczek, właśnie lubiłam podróżować z nimi.
2: Po mszy uczestnicy spotkali się w budynku liceum. W hali widowiskowo-sportowej odbyła się oficjalna część jubileuszu. Był to czas wspomnień, podziękowań i przypomnienia bogatej historii jednej z najstarszych szkół średnich na północnym Mazowszu. Podkreślano również rolę placówki w kształceniu kolejnych pokoleń mieszkańców regionu. Zwieńczeniem święta był 12. zjazd absolwentów oraz jubileuszowy bal Wyspiańczyka. Strażacy z powiatu sierpeckiego świętowali Dzień Strażaka. Uroczyste obchody odbyły się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i były okazją do podziękowań za służbę oraz wręczenia odznaczeń i awansów. To dzięki strażakom możemy czuć się bezpiecznie, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
7: Powiatowy Dzień Strażaka jest to dzień, gdzie my jako samorządowcy chcemy wyrazić wdzięczność za to, co robią, ponieważ służba służbą, ale to jest tak naprawdę ich misja. Oni przychodzą codziennie na służbę, nie wiedzą, co ich czeka, nie wiedzą, co się zdarzy i to jest ich ta niepewność, a my zarazem, mając tak wykwalifikowaną, wyspecjalizowaną funkcjonariuszy w Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów i druhny w OSP, czujemy się bardzo bezpieczne.
2: Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sierpcu. Następnie poczty sztandarowe i pododdziały przemaszerowały na plac przy budynku dyrekcji skansenu, gdzie odbył się uroczysty apel. Meldunek o rozpoczęciu obchodów złożył dowódca uroczystości, młodszy brygadier Paweł Piwowarczyk, a przyjął go komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, starszy brygadier Waldemar Goczyński. Komendant składa gratulacje wyróżnionym druhom.
8: Przede wszystkim chciałbym wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym serdecznie pogratulować otrzymanych awansów i wyróżnień oraz podziękować im za całą pracę, gdyż powiatowe obchody Dnia Strażaka to szczególna okazja, żeby tego dokonać.
2: Komendant wspomina też o ważnej roli jednostek ochotniczych.
8: Zwracam się również do druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, naszego brata w działalności operacyjnej i nie tylko. Razem, myślę, tworzymy system społecznej odporności zbiorowej naszego państwa, dbając o jego poprawę i adekwatnie odpowiadając na zagrożenia dzisiejszych czasów.
2: Podczas apelu wręczono nagrody, odznaczenia oraz akty nadania wyższych stopni służbowych. Nagrody pieniężne Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej otrzymali Julita Grodzicka i Paweł Kowalski. Medalami za zasługi dla pożarnictwa wyróżniono 5 osób. Srebrne medale otrzymali Łukasz Jaworski i Michał Szymański. Brązowe trafiły do Marcina Maciejewskiego, Sebastiana Tomaszewskiego oraz Krzysztofa Korpolińskiego. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 11 funkcjonariuszy. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu organizuje Dzień Dziecka. Na uczestników czekać będą warsztaty, pokazy dawnych rzemiosł, gry i zabawy podwórkowe oraz wydarzenia artystyczne. Dzień Dziecka w Skansenie to podróż do czasów przeszłych, mówi Justyna Cieszyńska z działu promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
9: Jesteśmy takim swoistym wehikułem czasu i troszkę takim pomostem międzypokoleniowym i zapraszamy do tego, żeby całymi rodzinami odwiedzać nasze muzeum, żeby tutaj też przeżywać taką podróż w czasie sentymentalną, podróż do czasów swojego dzieciństwa, a dzieciom, żeby opowiadać o przeszłości, pokazywać im, że tą przeszłość warto odkrywać.
2: Tego dnia praktyczna edukacja połączy się z zabawą, dodaje Justyna Cieszyńska.
9: Skupimy się zarówno na dawnych zawodach, na rzemieślnikach, zawodach, które dzisiaj są już ginące albo w ogóle dla wielu dzieci nieznane poza muzeami podobnymi do naszego skansenu, a dodatkowo mamy nadzieję, że oprócz tej edukacji będzie też dużo zabawy.
2: W programie znalazły się m.in. warsztaty garncarskie, wykonywanie papierowych chust ludowych, robienie wiatraczków i powrozów, a także pokazy pracy kowala, plecionkarza, szewca i rzeźbiarki. Zwiedzający będą mogli spróbować strzelania z procy, poznać dawne sposoby prania i maglowania oraz uczestniczyć w zabawach znanych dzieciom sprzed 100 lat. Na scenie amfiteatru zaprezentuje się Teatr Kultureska ze spektaklem Granie na straganie. Wystąpi również dziecięco-młodzieżowa grupa zespołu tańca ludowego Kasztelanka. Przez cały dzień będzie działał kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych. Dzień Dziecka w Skansenie odbędzie się w tę niedzielę. Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 18. Uczniowie szkoły podstawowej nr 6 w Mławie odwiedzili partnerskie miasto Mławy Firnheim w Niemczech. W wyjeździe uczestniczyło 20 uczniów wraz z opiekunami, dyrektorem Piotrem Piwowarskim oraz nauczycielkami Anetą Grzywaczewską i Moniką Myślińską. Podczas spotkania w ratuszu burmistrz Firnheim Matthias Baas podkreślał, że rozwój Europy opiera się nie tylko na decyzjach politycznych, ale również na relacjach budowanych przez młodych ludzi. O znaczeniu współpracy i wzajemnych kontaktów mówił także dyrektor mławskiej szkoły Piotr Piwowarski. Jak podkreślał, takie spotkania pozwalają zacieśniać przyjaźnie i wspólnie budować przyszłość Europy. Pobyt w Niemczech trwał 5 dni. Gospodarze przygotowali dla młodzieży bogaty program. Były wspólne zajęcia, wycieczki, aktywności sportowe i spotkania integracyjne. rozpoczęła się akcja Rowerowy Czerwiec 2026. Kręcimy na zdrowie. Przez cały miesiąc mieszkańcy gminy Żuromin będą rywalizować o jak najlepszy wynik w ramach ogólnopolskiej zabawy Rowerowa Stolica Polski dla gmin. Do udziału mogą dołączyć uczniowie szkół podstawowych, młodzież, dorośli, seniorzy oraz całe rodziny. Kilometry należy rejestrować za pomocą aplikacji Aktywne Miasta. Organizatorzy przygotowali także klasyfikację dla szkół podstawowych. Nagrody trafią do najbardziej aktywnych uczennic i uczniów oraz szkoły, która osiągnie najlepszy wynik w przeliczeniu na jednego uczestnika. Akcja potrwa do końca miesiąca. Dwie główne nagrody i dwa wyróżnienia przywieźli z Kętrzyna młodzi reprezentanci Działdowa. Laureaci miejskich eliminacji konkursu Mazurska Gadka 2026 wystąpili w drugim regionalnym konkursie Mowy Mazurskiej. Wydarzenie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie. Z Mazurską Gadką zmierzyły się dzieci z Działdowa, Kętrzyna, Olecka i Ostródy. Byli to zwycięzcy wcześniejszych eliminacji lokalnych. Działdowo miało szczególne powody do dumy. W kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce zdobył Leon Osiecki. Wśród uczniów klas 4-6 najlepszy okazał się Ignacy Tomporowski. Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała Zofia Woźniaka, w kategorii klas 7 i 8 wyróżniona została Michalina Pruchniewska. Reprezentanci Działdowa to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Króla Władysława Jagiełły oraz Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 imienia Królowej Jadwigi. Do konkursu przygotowywały ich Gabriela Nowakowska i Anna Wax. Juror konkursu dr Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że wydarzenie ma nie tylko charakter artystyczny, ale też edukacyjny i tożsamościowy.
10: Poziom tegorocznego konkursu naprawdę był bardzo wysoki i jako jury mieliśmy twardy orzech do zgryzienia. Mnie najbardziej cieszy to, że dzieci nie tylko odtwarzają mowę mazurską, ale robią to z naprawdę dużym zaangażowaniem, ciekawością regionu, rosnącą świadomością przeszłości naszych ziem. I widać w nich taką odwagę i gotowość do występowania przed publicznością, a to myślę będzie procentowało także w dorosłym życiu.
2: Finał zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalne Konik Mazurski z Kętrzyna ze wsparciem finansowym jednostek samorządu. Marcin Bedra z technikum w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie został laureatem Olimpiady Talentów Akademia Księgowego. Uczeń kształcący się w zawodzie technik rachunkowości zajął 3. miejsce w kraju. Finałowa gala Olimpiady odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Poznaniu. W wydarzeniu Marcinowi towarzyszył opiekun merytoryczny, nauczyciel Marek Gniatkowski. Uczeń wykazał się wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów. W nagrodę otrzymał możliwość odbycia stażu w renomowanej firmie z branży rachunkowo-finansowej w Warszawie. To jeden z największych sukcesów uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie w ogólnopolskich konkursach branżowych. Trwa rodzinny konkurs Herbarium z Nadwelu. Organizatorzy przedstawili 3 kolejne gatunki roślin, które uczestnicy mogą odnaleźć i umieścić w swoich zielnikach. W czerwcowym zestawie znalazły się przetacznik polny, podagrycznik pospolity oraz pokrzywa zwyczajna. Każda z roślin występuje powszechnie w naszym regionie, choć można je spotkać w różnych środowiskach. Przetacznika polnego najlepiej szukać na polach, murawach i przydrożach. Podagrycznik pospolity najczęściej rośnie w lasach liściastych, zaroślach i nad wodą. Pokrzywę zwyczajną można znaleźć m.in. w wilgotnych lasach, rowach, na nieużytkach oraz przy drogach. Cel konkursu jest bardzo prosty. Wyjdźmy do lasu i na łąkę, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
11: Głównym celem naszym jest to, aby rodziny wychodziły na spacer. Poszukiwały roślin, które my będziemy wskazywać, które należy zebrać. Oczywiście są to rośliny, nie są objęte ochroną. I druga rzecz, nie zbieramy ich w rezerwatach przyrody. W obszarze rezerwatu nie zrywamy nic.
2: Podczas leśnych spacerów będzie można poznać właściwości zbieranych roślin, dodaje Marcin Modrzewski.
11: To też będzie taka okazja, żeby poznawać otaczające nas rośliny, bo ich zastosowanie jest czasami nieoczywiste, ciekawe, może będzie komuś przydatne. No i druga rzecz, wychodzimy razem z dziećmi na spacery, to jest istotne.
2: Organizatorzy przypominają, że podczas zbierania okazów należy ścinać wyłącznie nadziemne części roślin bez uszkadzania systemu korzeniowego. Konkurs Herbarium z Nadwelu potrwa do końca sierpnia. Sport. KSD Korglas Działdowo odniósł porażkę z Orlen Bogorią Grodzisk Mazowiecki 2-3 w półfinałowym meczu turnieju Lotto Superligi. De Korglas jako jedyna drużyna zdecydowała się przystąpić do finałowego turnieju w krajowym składzie, w którym znaleźli się Samuel Kulczycki, Patryk Lewandowski i Jakub Dyjas. Z początku rywalizacja układała się bardzo obiecująco dla drużyny z Działdowa. Jakub Dyjas pokonał pana Giotisa Gionisa 3-2 po pasjonującym starciu, wyprowadzając mistrzów na prowadzenie. W kolejnym pięciosetowym pojedynku Samuel Kulczycki rozprawił się z Miłoszem Redzimskim, stawiając Dekorglas bardzo blisko sukcesu. Mecz Patryka Lewandowskiego z Markiem Badowskim pokazał jednak kierunek, w którym miała pójść cała seria. Zawodnik Bogorii wygrał w 4 partiach, przywracając swojej drużynie kontakt. W podobnych okolicznościach Samuel Kulczycki okazał się słabszy od Gionisa. W decydującym starciu liderów Jakub Dyjas został pokonany przez Miłosza Redzimskiego, co dało awans Bogorii. Dekorglas kończy niełatwy sezon z brązowym medalem, co można uznać za sukces po trudnej fazie zasadniczej ligi. Mławianka Mława przegrała z ŁKS Łomża 2-1 w ostatniej kolejce sezonu Betclic trzeciej ligi. Dla Dumy Zawksza pojedynek z Łomżą nie miał ogromnej wartości, ponieważ drużyna Marka Gołębiewskiego zagwarantowała sobie utrzymanie w rozgrywkach tydzień wcześniej wygranym meczem z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Z zupełnie innym nastawieniem do starcia podchodziła drużyna z Łomży, której zwycięstwo gwarantowało udział w barażach o awans do centralnej drugiej ligi. Gospodarze otworzyli wynik w 16 minucie meczu, kiedy to po rzucie rożnym głową piłkę do bramki skierował obrońca grający niegdyś w Ekstraklasie Łukasz Kosakiewicz. Wynik w 55 minucie po zamieszaniu w polu karnym podwyższył Marcin Stromecki. Mławianka potrafiła tworzyć składne akcje i zagrażać rywalowi, czego potwierdzenia doczekaliśmy się w doliczonym czasie gry. Gleb Rowdo zamienił świetną sytuację na bramkę kontaktową. Wynik nie uległ zmianie do końcowego gwizdka arbitra. Mławianka kończy sezon na solidnym 12 miejscu po pasjonującej walce o utrzymanie. Fenomenalną pracę wykonał z drużyną szkoleniowiec Marek Gołębiewski. Sukces jest w dużej mierze jego zasługą, tym bardziej cieszy zatem fakt, że trener pozostanie z biało-zielonymi na następny sezon. Za nami trzeci bój szkół. Sportowe wydarzenie odbyło się na kompleksie boisk Orlik 2012 w Żurominie. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z gminy i miasta Żuromin. Młodzi zawodnicy zmierzyli się w różnych konkurencjach sportowych, prezentując zaangażowanie, umiejętności i ducha fair play. Zwyciężyła szkoła podstawowa nr 1 w Żurominie, drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 2 w Żurominie, a trzecie szkoła podstawowa w Benzyminie. Na czwartym miejscu plasowały się egzekwo szkoły w Chamsku i Poniatowie. Wydarzenie poprowadzili instruktorzy sportu Barbara Józefowicz i Tomasz Siemiątkowski. Organizatorzy przygotowali również poczęstunek oraz upominki dla uczestników dzięki wsparciu partnerów i sponsorów. Ruszyły zapisy na tegoroczny turniej piłkarski w Swojęcinie. Drużyny będą rywalizować o Puchar Wójta Gminy Lutocin. Tegoroczna edycja będzie miała wyjątkowy, charytatywny charakter. Organizatorzy połączyli siły z ekipą Rowerem po Uśmiech Dzieci, aby wesprzeć placówkę Mario i Olek w Lidzbarku, mówi Łukasz Józefowicz, członek grupy Rowerem po Uśmiech Dzieci.
12: Boisko tartanowe w Swojęcinie to będzie stawka o Puchar Wójta Lutocina i po Uśmiech Dzieci. Na was będą czekały oczywiście grill, napoje, dmuchańce dla dzieci.
2: Drużyna Rowerem po Uśmiech Dzieci również stanie do turnieju, mówi członek zespołu Mariusz Gulczyński.
13: My tutaj wystawiamy skład, ja, Łukasz, Zbyszek, Mariusz dyrektor na bramce i jeszcze oczywiście kilka osób tutaj z placówki, więc też na pewno będziemy chcieli uratować honor.
2: Cały dochód z turnieju oraz towarzyszących atrakcji zostanie przekazany na pomoc dzieciom z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Organizatorzy podkreślają, że chcą połączyć sportową rywalizację z pomocą potrzebującym. Turniej odbędzie się 21 czerwca na boisku tartanowym w Swojęcinie, początek o godzinie 9. Organizatorzy zachęcają również firmy i osoby prywatne do wsparcia wydarzenia. Zapisy drużyny i informacje można uzyskać pod numerem telefonu, który podajemy na radio7.pl. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, miłego weekendu, do usłyszenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 7 czerwca. W 1913 roku władze carskie rozwiązały Towarzystwo Kultury Polskiej, którego prezesem był związany z Gołodczyzną w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Aleksander Świętochowski. Towarzystwu zarzucano, że przekroczyło uprawnienia statutowe, prowadząc wyłącznie działalność w środowisku robotniczym, głównie w postaci tajnych kółek samokształceniowych. W 1929 roku prezydent RP mianował urodzonego w Żurominie Stanisława Okulicza sędzią Najwyższego Trybunału Administracyjnego. W 1981 roku powstała parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Została wydzielona z parafii świętego Michała Archanioła w Płońsku. W 1986 roku piłkarska reprezentacja Polski wygrała 1-0 z Portugalią podczas drugiego meczu Mistrzostw Świata w Meksyku. Urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Marek Ostrowski rozegrał całe spotkanie.
3: Dobrze poradził sobie z dwoma zawodnikami, ma z lewej strony Ostrowskiego. Ostrowski na polu karnym, świetnie w koniec. Ostrowski nie oddał Urbanowi. Ostrowski przymierzał się długo, chyba za długo.
2: W 1994 roku w Mławie, na byłym cmentarzu żydowskim przy ulicy Warszawskiej, odsłonięto pomnik menory poświęcony pamięci Żydów mławskich zamordowanych podczas II wojny światowej. W 2019 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Katalina. Jego producentem jest urodzony w Działdowie Krzysztof Grędziński. Urodzili się w 1865 roku w Kozłowie w gminie Gzy w powiecie pułtuskim Antoni Wincenty Mieszkowski, dziennikarz i literat. W 1983 roku w Żurominie Piotr Małachowski, lekkoatleta specjalizujący się w rzucie dyskiem. Trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich, zdobył srebrne medale w 2008 roku w Pekinie oraz w 2016 w Rio de Janeiro. Stawał na podium Mistrzostw Świata oraz Europy. Dziewięciokrotny rekordzista Polski i wielokrotny medalista Mistrzostw Polski.
4: Ciężko jest czasami ze mną żyć, ale są niby moi partnerzy, przyjaciele, którzy naprawdę pozwolili mi rozwinąć skrzydła, bo już jestem dojrzałym zawodnikiem.
2: W 1984 roku w Nowym Dworze Mazowieckim Ewa Brodnicka, pięściarka zawodowa, była mistrzyni Europy i była mistrzyni świata federacji WBO w wadze superpiórkowej.
5: Na treningu często obwijam się folią, żeby wypocić więcej tłuszczu. A piersi to jest też tłuszcz.
2: Zmarli w 1492 roku Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk. Król Polski stoczył zwycięską bitwę o Działdowo. W 1927 roku Władysław Ruciński, działacz niepodległościowy, pierwszy plebiscytowy polski wójt w Rumianie w gminie Rybno w powiecie działdowskim. W jego domu, nazywanym Dworkiem Polskim, gościła Międzynarodowa Komisja Delimitacyjna. W 1967 roku Kazimierz Biskupski, urodzony w Przasnyszu, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i teorii prawa. W 1991 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Zygmunt Wojtkowiak, pseudonim Wojtek, uczestnik Powstania Warszawskiego w szeregach Armii Ludowej. W 2014 roku Anna Teresa Tymieniecka, urodzona w Marianowie w gminie Szydłowo w powiecie mławskim, amerykańska filozof polskiego pochodzenia. W 2017 roku profesor Zbigniew Tadeusz Wierzbicki, socjolog specjalizujący się w polityce społecznej oraz socjologii wsi i ochrony środowiska, wykładowca Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku. W 2018 roku Barbara Wachowicz, pisarka, reportażystka, autorka biografii Wielkich Polaków, fotografik, scenarzystka, publicystka, honorowa obywatelka płońska.
6: Ważni są ci wspaniali nasi rodacy, dzięki którym ojczyzna ocalała.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
8: Za chwilę w Radiu 7 nadamy reportaż przygotowany przez Fundację Głos Ewangelii.
9: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
10: Jesteśmy na cmentarzu. O, jak tu spoczywa ciało mojej żony. To już jakiś spokój mam wewnętrzny, jak na to wszystko patrzę, taki. Nie wiem, największe emocje przeżywam zawsze w tym mieszkaniu, tam gdzie to się wszystko stało, gdzie stała się ta tragedia.

0: gdy Nikola się urodziła, pamiętam, że to było takie święto dla mnie, że będę miał dziecko, że córka się urodzi, że to wszystko tak było zaplanowane i wszystko było tak ładnie poukładane. Mieliśmy dom, wszystko w domu było kupione dla dziecka, tam urządzony pokoik, nowy wózek, nowe łóżeczko, wszystko było nowe dla tego dziecka. Pamiętam, że na to wszystko tak wszystkim dookoła się to podobało, że Krzysiek, kierownik i w ogóle cała Marty rodzina też była szczęśliwa, że Marta sobie znalazła takiego chłopaka.
1: Dzisiaj byliśmy z Rosalią i moją koleżanką Ady i wtedy Ada mi pokazała takiego małego pieska, szczeniaczka i wtedy my się z nim bawiliśmy.
2: To nie jest jej pies, tylko to jest przybłęda.
1: Nie, bo taki jeden Ada ma psa, przybłędę i ten pies urodził tego małego.
3: Ale później nie będzie miała tego psa.
0: Marta zaszła w ciążę z drugim dzieckiem. Przestało mi się to wszystko podobać, to co się działo w domu, że jest Marta, że są dzieci, że te obowiązki, że ja powinienem właśnie się tak bawić, fajne dziewczyny, dyskoteki takie, że jestem królem w ogóle tam pubów okolicznych, bo wszyscy mnie znają jako kierownika, poważana osoba, bo kierownik to wysokie stanowisko, że tam wszyscy przychodzą do mnie, żebym pracę załatwiał. No i zaczęły się wyjazdy na dyskoteki, wtedy popularne były te kluby Ekwadory, Manieczki, tam takie słynne, tam pod Poznaniem dyskoteki, techno, i wziąłem pierwszy raz amfetaminę. Podobało mi się to. Później z czasem zacząłem sobie załatwiać towar do pracy, żeby po tych imprezach móc w tej pracy być, żeby sobie przywalić i dalej pracować. No i ludzie zaczęli zauważać, że jestem pod wpływem amfetaminy, bo to źrenice, bo te oczy wytrzesz taki ma po tym i gdzieś tam po kątach się ze mnie śmiali, że ćpam właśnie, mówili, że to jest ten ćpun, no on tam ćpa, także z nim lepiej już nie mieć nic wspólnego.
2: Tutaj mam moje nagrody za śpiewanie. Kolęd i pastorałek.
0: Marta nie mogła na to wszystko patrzeć. Ona była w domu tam z dziećmi. Zrobiłem Marcie nieświadomkę. Wsypałem jej amfetaminy do Coca-Coli, żeby się napiła, żeby zobaczyła najpierw, jak to jest. Wiedziałem, że jej się to spodoba. I wiedziałem, że to pozwoli na to, że ja nie będę musiał się gdzieś tam ukrywać, chodzić po imprezach z kolegami, jeździć gdzieś, tylko że będę mógł sobie w domu ćpać po prostu. Że jak pokażę, co to jest, to ona przestanie być taka zła na mnie i że też będzie chciała tej amfetaminy. I od pierwszego razu, kiedy wzięła amfetaminę, do następnego to gdzieś w ciągu tygodnia już poprosiła, żeby gdzieś załatwić towar, żeby ona mogła wziąć. I w ciągu tych 9 miesięcy już tak ćpaliśmy, że praktycznie tam z 2-3 razy w tygodniu musieliśmy mieć amfetaminę, żeby sobie przywalić, żeby być pod wpływem. W tym wszystkim były dzieci. Tylko że my tam ćpaliśmy po nocach, nie spaliśmy po nocach, w dzień tam się jakoś zachowywaliśmy. Tak, żeby nikt nie poznał, żeby dzieci nie widziały, że coś się dzieje w domu też. I tak to jakoś się kręciło wszystko.
1: Z języka polskiego mam 6, 5 minus, 5, 4, 6, 5 plus, 5, 6, 6, 4 minus i 3.
0: Poznałem z wyższej półki dealerów. Oni zaproponowali mi taką cenę, jak ja usłyszałem w ogóle, za jaką cenę te narkotyki, to byłem tak w takim wielkim szoku. Mówię, jak? To przecież narkotyki są po tyle. Oni mówią, tyle to sprzedają już dealerzy, a tu u nas masz po tyle i ty sobie będziesz sprzedawał, będziesz zarabiał, będziesz mógł ćpać za darmo, będziesz na tym wszystkim miał kasy i jeszcze będziesz miał ćpanie, nie? Zrobiłem taki biznes, że w to wszystko był wkręcony mój teściu, mój szwagier, moja żona. Po tygodniu mogłem sobie samochód kupić, bo pieniędzy zaczęło być naprawdę dużo. Mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, tam gdzie teściu nam je dał, to mogłem je wykupić sobie na własność. Urządziłem je całkowicie i to się tak kręciło przez 2 lata. W tym czasie, kiedy ja byłem w trasie, to żona handlowała w domu. Żona handlowała, jak żona gdzieś musiała jechać, to w tym samym czasie teściu handlował. Także cały czas tam towar ludziom był dostarczany.
2: A właśnie zapomniałam mówić, że my mieliśmy też psa, Aisze. Tata i mama specjalnie go kupili, aby jak policja przychodzi z psem, chłopczykiem, psem, to aby ten pies zamiast szukać narkotyków leciał do Aiszy, do naszego psa, dziewczyny.
0: I miałem pierwszy nalot na dom. Nie znaleźli tych narkotyków, bo żona schowała to. I tak kilka razy ostatni taki największy nalot to było CBŚ. To była sobota rano, ja wychodziłem z psem na spacer i wyszedłem z klatki, tylko zaczesnąłem drzwi od domofonu i nie wiem skąd z podziemi powyrastały te samochody. Wszyscy zajechali tam mi drogę, żebym gdzieś nie uciekł tego. Towar leżał w domu, w pokoju, na wierzchu, nad telewizorem. Ja taki spanikowany, nie wiedziałem, co się stanie. Jak wprowadzali mnie w bramę, zacząłem się drzeć, nie? Marta, ratuj, Marta, uważaj, Marta, policja mnie złapała i ona to słyszała wszystko i ten cały towar spuściła do kibla. Pamiętam, z 15 gram wtedy miałem, pamiętam, że całą sobotę szukali, wszystkich sąsiadów obszukiwali, nie znaleźli tego. Później jakoś tam wszystko poprzemieniałem tak, żeby w domu jak najmniej towaru trzymać, żeby gdzieś to wszystko się toczyło gdzieś. Zawsze na wyjściu środki ostrożności się zwiększyły po prostu.
1: Byliśmy się w kółku gnianiaste, byliśmy się w balonika. Co Nikolał powiedz?
2: No powiedz!
1: Co Nikolał?
2: Co dzieci muszą robić?
1: Muszą iść najpierw do środka, a później większy się balon, większy, a później pęka i się upada.
0: Urodziła się Rozalka, to trzecia córeczka. Zaczęliśmy gdzieś tak z Martą myśleć o tym, żeby to wszystko jakoś tak ułożyć, żeby nie zaprzepaścić tego, co już mamy, że mamy mieszkanie, że mamy samochód, że dobrze nam się powodzi, że pracę mam fajną, że jakąś przyszłość, że ja bym mógł rzucić te narkotyki i fajnie pracować, że ten pracodawca ze mnie zadowolony jest. Tylko ciężko było nam już teraz się z tego wszystkiego wycofać.
4: Ostatnio się dowiedziałam od znajomych, innych znajomych, że po prostu to już nie jest amfetamina, to już nie jest zioło, tylko to już jest heroina. Także oni już byli w takim stadium, że do nich już nic nie docierało. Dla nich było tylko zdobycie pieniędzy na to ćpanie swoje, robienie wszystkiego, naprawdę wszystkiego, żeby zdobyć chociaż 5 zł.
0: Żeby normalnie funkcjonować, tak jak ja, Marta i Sławek, ten mój szwagier, to potrzebowaliśmy dziennie 300 do takiej normalności, do takiego normalnego funkcjonowania. Bo jak mieliśmy na przykład na grama, to wzięliśmy go w trójkę, bo zawsze się dzieliliśmy towarem, to gdzieś po 3 godzinach już zaczynało się dreszczy, już zaczynało się zimno robić, łzawić, już trzeba było mieć następne. Także 300 to tak było, że tak starczało na dzień, nie mówiąc o dobie, bo na dobę to różnie to bywało. No i byłem takim domowym lekarzem. To był taki rytuał, że siadaliśmy w całą trójkę i zawsze tam strzykaweczki leżały i tam po kolei każdemu. Jakułem Martę, jakułem szwagra i sobie też robiłem. Nie dałem, żeby ktoś mi zrobił. Zawsze musiałem ja sobie tam sam podać.
5: Kiedykolwiek jechaliśmy, to tam nie można powiedzieć. Było biednie, ale było czyściutko. Tam nic nie wskazywało właśnie coś. Owszem, wysprzedane sprzęty, to wszystko, ale to wiedzieliśmy, że on nie ma pracy, nie ma dochodu. Tym się tłumaczył, że ma tam komornika, więc nie podejmuje żadnej stałej pracy, żeby komornik nie ściągał, nie? No to było takie tłumaczenie.
0: Marta nigdy wcześniej żadnych kredytów nie miała ani nic, także załatwialiśmy lewe zaświadczenia o pracy, że gdzieś pracuje i wyrywaliśmy kredyty, braliśmy rzeczy na raty i wszystko sprzedawaliśmy, żeby tylko mieć na heroinę. Jednego dnia potrafiliśmy tam w 3 punktach wziąć laptopy i zaraz je sprzedać, bo tam jeszcze te firmy nie miały, te które pożyczki udzielały, także to tam nie dochodziło, że już gdzieś tam wzięty był wcześniej i na jedno zaświadczenie tam się brało 3-4 rzeczy tam w danym mieście i tak braliśmy te pożyczki, braliśmy te kredyty, braliśmy te rzeczy na raty. U Marty się pojawiły tam problemy, bo nie płaciliśmy tego i tam jak podliczyli, to wyszło, że ponad 50 tysięcy tam jest długów i zaczęli się czepiać, zaczęła policja przyjeżdżać, zaczęli, że nie spłaca kredytów, nie spłaca pożyczek, że coś się dzieje i dlaczego. I musieliśmy szybko myśleć o tym, jak to robić, żeby

0: do miejscowości.
1: Pamiętam, bo ja mieszkałam 5 lat w Niemczech, a Krzysiu jeździł, woził busami ludzi do pracy. I on od czasu do czasu tam miał niby po drodze do mnie i do mnie zajeżdżał. Bo ja tak za dziećmi byłam strasznie. I prezent, i pieniądze. I pamiętam sytuację, bo bardzo lubiłam, jak one mi coś tam narysowały, coś tam dla cioci specjalnie. I pamiętam sytuację, jak do mnie przyjechał i ja mówię, wiesz co, brat? Ja mówię, no wiesz co, na znaczek to już byś dał dziewczynom pieniądze, by mi jakieś rysunki zrobiły, coś. Wiesz co, siostra? Nawet nie mamy naznaczek. Mnie to tak wtedy jakoś tak tknęło. Oczywiście to 100 euro, to 200 euro. Nie wspomnę, że na dom ponoć potrzebowali. To było około 1000 euro. I po prostu się dawało, bo wiadomo, rodzina, trzeba pomóc.
2: Po prostu wiedzieli, że tu telefon, tam telefon, że się pomoże, no bo my ciągle tylko o tych dzieciach, bo oni dwoje, to niechby tam, nie wiem, co się działo, dorośli, róbcie sobie, co chcecie. No ale jak ja sobie pomyślałam, że te dzieci nie mają, idą do szkoły, Asia, każdy rok szkolny, wyposażenie do szkoły, ubiór do szkoły, wszystko od A do Z to kupione.
0: Moje córki były nauczone tego, że na zewnątrz się nie mówi nic, co się dzieje w domu i... One jeździły do moich rodziców na święta, czasami nawet same jechały. Przyjeżdżała moja siostra na przykład po nie, a my nie jechaliśmy w tym czasie. Mieliśmy chatę wolną, mogliśmy sobie ćpać tam na ludzie. I córki nigdy nie powiedziały ani słowa, że coś się w domu dzieje. Policja przychodziła przeszukiwać to mieszkanie, jak handlowałem. Pytali się policjanci i dzieci, gdzie te narkotyki są, czy nie wiedzą, gdzie tata chowa. Każde pytanie, które było zadawane, to dziewczynki najpierw patrzały na Nikolę. Nie? Taki był ruch w stronę Nikoli. Co Nikola na to? Czy można mówić, czy nie można mówić i Nikola odpowiadała na pytania zawsze, ale Nikola zawsze milczała. Było tak, że jak my ćpaliśmy, to Nikola zamiast się bawić, być dzieckiem, to ona przyjęła rolę Marty, przyjęła rolę mnie, była dla tych młodszych po prostu tym rodzicem. To, co Nikola zarządziła, to było robione, one się słuchały jej. I wszystko pod jej dyktando było robione w domu.
1: Podejrzewaliśmy, że może tam czy alkohol, on zawsze był rozrywkowy, więc on po prostu taki był. Tak po prostu u nich zawsze była zabawa i takie życie lekkie. Było takie jedno spotkanie, ja byłam wtedy w ciąży i pojechaliśmy z rodzicami do nich. Oczywiście jak wielbłądy, obwieszeni jedzeniem dla nich i w ogóle. I wtedy coś tak chyba coś tam zaczęło nas pomału.
2: No bo Nikola prała sobie mundurek w zimnej wodzie. Ja mówię, co robisz, Nikolka? No piorę mundurek do szkoły. Rozalka malutka w rajstopkach i chciałam ja jej poprawić te rajstopki, bo takie wisiały tak do kolan to krocze. Patrzę, że ona nie ma ani pod spodem majteczek, ani niczego. No gdzie mama z tatą? No na zakupy pojechali. A Nikola, nie wiemy. Ona tak zaraz broni, ona nigdy nie powiedziała, nie?
0: Wynosiliśmy z domu tak, że w pewnym momencie w domu została tylko antena i telewizor. I gdy Nikola zobaczyła, że wynosimy jej rowerek, że wynosimy tam hulajnogę, miała żal do mnie. Miała żal, mówi, że tatuś, czemu sprzedałeś mi rower? Ja mówiłem, że cicho, spoko, ja ci zaraz kupię nowy, że tego. Ona mówi, ale ty mi nie kupisz, a już wiem, że ty nie kupisz, bo to wszystko z domu sprzedajecie. Moja siostra mieszkała w Niemczech i przywiozła im tam euro. Przywiozła i dała im tam po 50 euro każdej. I tym dwóm młodszym zabraliśmy od razu te euro, jak tylko siostra wyjechała, a tamtej zostawiliśmy. I podeszliśmy do niej, była niedziela, nie mieliśmy gdzie załatwić sobie kasy i mówimy, Nikola, pożyczysz nam te 50 euro? A Nikola mówi, nie pożyczę wam, bo wy je na narkotyki wydacie. A my mówimy, nie Nikola, to nie na narkotyki, my chcemy na jedzenie. Wiecie co, ja wam dam na jedzenie, ale i tak wiem, że tego jedzenia nie będzie w domu. 7 lat miała wtedy. I dała nam te pieniądze i na chwilę zastanowiłem się nad tym, co robię. Ale tylko na chwilę.
2: Ja nawet synowi powiedziałam, że mówię, jesteś moim synem, ale jak tak będziesz robił, to ja Marty i dzieci zabieram i ich przygarnę jako dzieci, a ciebie się wyprę, bo ty jesteś mężczyzną i powinieneś dbać o rodzinę. No i takie rzeczy tam się...
1: No ona wtedy właśnie na tym, co my pojechaliśmy, no. To wtedy ona zasugerowała, że to właśnie, że Krzysiu że on z narkotykami, a ona nie. No. Ona jak kradnie, bo wtedy się przyznała, tak. To kradnie dla dzieci, żeby miały jeść. Ona wtedy, pamiętam, była taka strasznie wychudzona, że ona w Nikoli spodnie wchodziła. Tak. Czułam normalnie, że coś się dzieje i wychodząc mówię... bo mama tam stała z nią, jeszcze mówię tak na głos, ja mówię, Boże, ludzie, otwórzcie oczy. Coś mi tam nie grało.
2: Córka już wyszła, mąż też, bo nie mogli na to patrzeć jeszcze i wtedy powiedziałam, że Marta, pamiętaj, jakby się coś działo, bo pamiętaj, że jak tak będziecie robić, zabiorą wam dzieci.

0: świadom sobie to, że zabiorą wam dzieci. A wiem, że ona za dziećmi to była bardzo.
1: Już nie mieliśmy gdzie zdobywać pieniędzy na narkotyki, nie mieliśmy już skąd brać tej kasy. Jeździliśmy na tego stopa do Gorzowa. Jeździliśmy na stopa tam do różnych miejscowości i nieraz moja żona zabierała się sama na tego stopa i często też przyjeżdżały jakieś samochody po nią pod dom, wychodziła, nie wracała na noc. Zawsze przywoziła pieniądze, często to były euro, często gdzieś znikała na weekendy, wracała z towarem i to była największa radość dla mnie, nie? Liczył się ten moment, kiedy ona wchodziła do domu i z uśmiechem na twarzy albo pokazywała, że ma już towar, to już był w ogóle, to trudno opisać, nie? Towar, szczęście w domu, jest impreza, bo zaraz przywalę i będę się normalnie czuł.
2: Rzeczy skarbonki. Tutaj mamy nasze skarbonki. Rosalia ma 50, wiesz ten. Klaudia ma 100. Skarbonkę taką, a ja mam 200. 200 ja mam.
1: Marta gdzieś pojechała z moim szwagrem, nie wiem. I nie było ich przez 2 dni. Ja w domu z dziećmi byłem sam. I pamiętam, że było zimno. I na tym skręcie leżałem w domu. Dziewczynki nie puściłem do szkoły. One prosiły, żebym napalił w piecu. Ja bym powiedział, że nie mam siły, że nie pójdę do piwnicy, że nie dam rady porąbać drzewa, że ten... Nie mieliśmy wtedy światła w domu i żebym jakąś świeczkę załatwił. Ja mówię, żeby przestały im marudzić. One mówią, że głodne są. Takie nerwy mnie dopadły, że one płaczą. Aż fizycznie odczuwałem ból. I wstałem ostatkiem sił. Pamiętam, podeszłem do barku. Taki barek miałem mały i tam w tym barku zawsze sprzęty trzymałem. Tam strzykawki, tam wszystkie pompki. I wszystko to powyciągałem, żeby płukankę zrobić, żeby coś tam jeszcze poczuć tego. Ale podawałem chociaż, żeby czuć ta atmosfera tego podawania. Przez tą chwilę było tak fajnie, nie? Pomimo tego, że wiedziałem, że nie mam towaru. Tą płukankę sobie tam zrobiłem, nic z tego nie wyszło, nawet mnie nie kopło i mówię, nie wytrzymam. Te dziewczyny tam płaczą, mówią, tata, głodna jestem, tata, ja chcę jeść, tata, ja... Ja mówię, dajcie mi święty spokój i mówię, Boże, jeżeli jesteś, to zrób coś z tym, mówię... Już mam tego serdecznie dosyć, mówię, już mam dosyć tych skrętów, dosyć tego, zrób coś, żeby te dzieci miały normalny dom, żeby te dzieci miały normalnych rodziców, żeby nie musiały patrzeć na ten syf, żeby nie musiały patrzeć na ten smród, żeby nie musiały patrzeć na mnie, na to, że mama gdzieś tam jeździ, nie ma jej w domu, żeby one nie musiały płakać, żeby te dzieci miały normalny dom i proszę cię, żebym ja nie musiał cierpieć, nie? Nie chcę ćpać, ja nie chcę ćpać już, nie chcę czuć tego bólu, nie? Zrób to, mówię. Chociaż gdzieś wewnątrz wiedziałem, że ten, jeżeli to zrobisz, jeżeli to zrobisz, to naprawdę obiecuję ci, że będę w ciebie wierzył.
2: My teraz lubimy mizerię. Dzisiaj mieliśmy ją na obiad. Galaretki z mięsem, z czym jeszcze? Z groszkiem? Z kukurydzą. To jest bardzo dobre i właśnie tak rozdubujemy takie, żeby tak były takie kawałki. Polewamy sobie octem, to było pyszne.
3: Hamburgery,
4: hot dogi,
2: frytki,
4: naleśniki.
2: Naleśniki, racuchy lubimy jeść. Słodycze też bardzo lubimy.
4: I kopytka.
1: Wniesiono wniosek do sądu o ograniczenie nam praw rodzicielskich. Dostaliśmy dozór też dla dzieci kuratorski. Obiady, które dostawały one w szkole, my dostawaliśmy kartki na te obiady i te kartki dostawały z opieki. I te kartki sprzedawaliśmy. Za taki jeden blankiecik kartek mieliśmy tam gram heroiny. Przez cały dzień tam się potrafiły czasami na jednej kromce chleba tam przelatać, nie? Czasami w ogóle. Któregoś razu przyszła do mnie sąsiadka i mówi jej, Krzysiu, słuchaj, dziewczynki są u mnie, nie? Ja mówię, ale co robią pani? No jedzą, bo Rozalka mówiła, żebyś zjadła kromkę chleba i dała mi tam bigosu i siedzą i jedzą, nie? Przecież mają tyle jedzenia w domu, dlaczego tam pani jedzą i tego? One mówią, no nie wiem, smakuje im to co? Ja mówię, dobra, to niech jedzą. I przyszły do domu i Nikola dostała ode mnie. Dostała wpierdziel ode mnie za to, że w ogóle tak zrobiła, że poszły tam do sąsiadki, że sąsiadka coś zauważyła, że coś jest nie tak, że nie wolno im chodzić.
0: I one broniły tych rodziców tak bardzo, bo one uważały, że na przykład policja, czy pani psycholog, czy tam kurator, to są źli ludzie. Zaraz będą się czepiać, mamę, tatę zabiorą, no i one tego broniły, bo uważały, że wszyscy są źli wokół, a oni to, co robią, to jest dobre, nie?
1: Któregoś razu pani kurator weszła, zobaczyła mojego szwagra naćpanego, leżącego w kuchni, a my w tym czasie poszliśmy do sklepu. W domu znaleźliśmy tylko kartkę, jak wróciliśmy z tego sklepu. że dzieci są w domu dziecka, pani kurator. I to wzbudziło w nas radość. Że nie, że dzieciom będzie lepiej tam w domu dziecka, że nie będą na nas patrzeć w ogóle. Tylko, że problem z głowy, że nie musimy się już ukrywać.
0: Pojechaliśmy wtedy, to też z mężem szok przeżyliśmy. Idą. Marta, czyli synowa ze swoim bratem, pod ręce zataczali się, wyglądali strasznie. Kawałek za nimi szedł mój syn, tam wykrzykiwali, jakieś torby nieśli, brudni. To był szok. Ja nie wiem, bo ja po raz pierwszy się zetknęłam z takim czymś i ja, takie moje wrażenie, że tak wyglądają narkomani. Bo jak to zwykle bywa, oglądamy, słuchamy, ale nam się wydaje, że to się dzieje gdzieś, u kogoś, a nas nie dotyczy. Że to może być tak blisko. No i syn spojrzał i dopiero, aha, już wiecie wszystko. No wiemy. Tylko Marcie zadałam to pytanie. Marta, ja wszystko rozumiem, ale że ty, to nie mogę tego w to uwierzyć, nie? No, rozpłakała się i powiedziała, że mama to przez Krzysia. No i ja do niego mówię, synu, jak mogłeś tak zrobić? Zaczęłam płakać, no bo to emocje i nerwy, wszystko naraz. A on mówi, mama, ty już nie masz syna. Ja jestem śmieciem. Tych słów to chyba nigdy nie zapomnę.
1: Jak trafili do domu dziecka, Rozalka miała 3, Klaudia miała 7 lat i Nikola miała 9 lat. Byliśmy w tym domu dziecka i Nikola się zawsze pytała, i co? Mówię, no wszyscy wiedzą, że ci pamy, już nie musisz ukrywać niczego. Dziewczynki usłyszały hasło w ogóle od Nikoli, że już możemy mówić, już nie musimy nic ukrywać. Tak to powyrzucały z siebie ponoć tam, takich rzeczy, że ta pani psycholog, ciężko jej było to wszystko w ogóle tak naraz wszystko przyjąć, nie? Do wiadomości, co one widziały, co one słyszały, co one wiedziały. Później mojej mamie, moi rodzice dostali prawa do opieki nad nimi.
4: Czemu czapkę?
3: Nie, bo jest wiatr bardzo silny.
4: A one?
3: One też, Klaudia też weź czapkę.
2: Klaudia, słyszysz czapkę?
0: Rozalko, czapkę.
4: Ale jest taka...
2: Mogę skórę ubrać?
0: Słuchaj, babci.
2: Chcesz zamiast polaru?
0: Możesz.
4: Proszę.
0: Rozalko, tak nie.
4: Proszę. Proszę. Dziękuję.
0: To one same. Ja staram się nic ich sama nie pytać, tylko zdarzają się jakieś sytuacje, że coś w domu jest i one wtedy. A pamiętacie, jak było? Jak ocet z wodą sobie rozrabiały, bo im się pić chciało? Opowiadały, rysowały. Jak sobie w żyłę dawali, jak mama tacie szykiwała, a tata mamie, jak się dzielili, jak się kłócili, bo za mało mieli. Mama, Nikola mi opowiadała, że mama brała mnie na stopa, jechałyśmy do Gorzowa i tam na markety, żeśmy kradły, pomagała mamie kraść.
1: Pojechała Marta pierwsza na detoks. No i jak Marta pojechała, tak wszystko się urwało u nas. Ja, szwagier, siedzieliśmy w domu. Już nie mieliśmy skąd załatwić towaru, bo już nie było łatwych pieniędzy, bo Marta była na detoksie. I praktycznie przez 2 tygodnie mieliśmy przymusowy detoks w domu, bo leżeliśmy, wymiotowaliśmy pod siebie. Tam sąsiadka tylko przychodziła od czasu do czasu zobaczyć, czy żyjemy, bo tam płakaliśmy po nocach.
0: No to później pojechałam, synową zabrałam, jak się skończył ten jej detoks. Ordynator rozmawiała ze mną i mówi, wie pani co, ta dziewczyna strasznie przechodziła ten detoks. Mówi, że książkowo, ale mówi, wytrzymała. Także mówi, że teraz tylko przed nią to, co już najlepsze, bo najgorsze minęło, nie? Załatwiłam jej tutaj ośrodek właśnie w Jordanowie. Krzysiowi też załatwiłam, bo też nam mówił psycholog, żeby ich rozdzielić, żeby nie do jednego ośrodka później po detoksie. Załatwiłam tu koło Poznania drugi ośrodek dla niego.
1: Wszystko ładnie, tam przyjęli mnie w ogóle do tej społeczności, tam w tym ośrodku, w tych Rożnowicach. I na drugi dzień, już po południu, stwierdziłem, że już nie chcę być w tym ośrodku, że ja jadę do żony, tam gdzie żona się leczy, ja będę tam się leczył w ośrodku. I na stopa dojechałem do Nowego Dworku. Wchodzę, dzień dobry, tutaj mówię, ja tutaj nie jestem zapisany ani nic, nie mam tutaj żadnego skierowania, ale ja dopiero z detoksu pokazałem papiery, że wypisałem się z tamtego ośrodka, że chcę tutaj być, bo tu moja żona jest, nie? A, Marta przedwczoraj pojechała do domu.
0: No przychodzi jeden dzień telefon. Pani mówi, że Marta i Krzychu w ośrodku się leczą, a ja ich wczoraj wieczorem widziałem w Dębnie, jak szli ulicą.
1: Był weekend 25-26 września. Marta, jakaś grypa ją dopadła. Prawie 40 stopni gorączki, katar, kaszel. Poszliśmy w poniedziałek do lekarza. Miała gorączkę i ten lekarz mówi: znowu przyszli się wyrwać klony. Nie, klony to klonozepan. Marta mówi, że nie chciała, a naprawdę jakiś antybiotyk, żeby pan przypisał jej antybiotyk jakiś na tą gorączkę, żeby jakoś wyszła z tego, bo w środę jedziemy do ośrodka. Już wiem, co wy chcecie i w ogóle, i to nawet nie pytaliśmy go o nic więcej, wzięliśmy to, żeby mieć ten klony, żeby mieć te klonozepany jeszcze sobie poćpać. I wzięliśmy sobie po 5 klonów i usnęliśmy. Się budzę i szwagier mówi, że nie może dobudzić Marty. Patrzę, że oczy ma otwarte i że nie oddycha. Zacząłem jej reanimację robić i karetka pogotowia przyjechała, ktoś ją wezwał. Pytałem, co się stało. Ja mówię, że no dzisiaj rano byliśmy u lekarza, że wzięła 5 klonozepanów i że obudziłem się teraz i nie mogę jej dobudzić, nie? I szwagier mówi, co ty gadasz, jaki poniedziałek? To ty nie pamiętasz, co robiliśmy? Marta wieczorem przyjechała gdzieś, pojechała do Kostrzyna, przywiozła pełno kosmetyków. Te kosmetyki sprzedaliśmy, kupiliśmy 2 gramy heroiny, że w nocy sobie przywaliliśmy, jeszcze robiłeś nam zastrzyki. Byłem tak wyczyszczony, że w ogóle nie pamiętałem kompletnie 24 godzin, co się działo. Znaczy wzięła ta pani doktor zastrzyk, chciała jakiś zastrzyk podać, ale nie mogła żył znaleźć. I pokazuje do tego pielęgniarza, kiwa głową, że nie, że już nic nie będą robić i umarła.
0: Dzieci mają przyjść ze szkoły i jak to powiedzieć, co zrobić? To był taki strach, wszyscy tu ze sobą rozmawialiśmy. One przyszły ze szkoły i jak na złość bawiły się w dom i w mamę. I cały czas mama i mama. Ja tu myślałam, że mi serce pęknie.
1: Kolega, który ma ten zakład pogrzebowy, przyjechali po mnie do domu i mówią, to masz tu Krzychu 500 i weź się ogarnij chociaż, nie? Weź tam sobie kup jakiś garnitur, żebyś jakoś na tym pogrzebie wyglądał i w ogóle weź się chłopie za siebie, jedź do ośrodka czy coś zaraz po tym, nie? Tutaj o wieniec też się nie musisz martwić, tylko zadbaj o siebie, a tu wszystko będzie od nas, dla twojej żony, że niby to od ciebie. No i wziąłem te 500 zł i wyszedłem z tego zakładu pogrzebowego i już telefon i po towar zadzwoniłem.
0: No i jak później już dowiedzieliśmy się, kiedy będzie pogrzeb, to tak 2 dni przed. Dopiero zawołałam je do pokoju, usiadłyśmy, mówię, że musimy porozmawiać. No i mówię, mówiłam wam, jak jest, że ktoś umiera, że idzie z aniołkami, jest, że idzie do nieba, że jest dobrze, że po prostu zasypia sobie, że kiedyś się spotyka. No i muszę wam coś powiedzieć o mamie. No i wtedy Nikola się rozkrzyczała, mama nie żyje. I tak wyzywała, że to jego wina. No strasznie płakała, nie mogliśmy ich ukoić. Ona najbardziej tak. No i później ledwo się uśpiły, przez całą noc krzyczały. Zresztą one, te koszmary nocne i to wszystko to miały cały czas, przez dłuższy czas, jakieś pół roku teraz tak dopiero, co tak już jest tak na spokojnie, że jest. No i później pogrzeb.
1: Rodzina płakała i wszystko, a ja tam siedziałem taki jak słup, taki jak jakiś, nie wiem. I dopiero jak zobaczyłem córeczki, jak przywiozła moja mama, i bardzo płakały. Nawet Rozalka. A co to jej mamusia taka? Ona była tam 3-letnie dziecko, to mamy, pamiętaj. No i płakały. Później kuzynka mojej żony podeszła do mnie i mówi: Krzysiu, czy to już starczy? Czy to już jest wystarczające, żebyś w końcu coś zrobił z tym życiem? Czy jeszcze coś musi się stać, nie? Ja wiem, że to już chyba wystarczy.
0: Jak go przytuliłam, to mówię: synu, jak ja ciebie tu zostawię, to będziesz następny, będę ciebie chować. No, bo sobie nie wyobrażałam, żeby tam powiedziałam, że tam nie ma nikogo, kto by mu podał rękę, ale w dobrym sensie, nie to, że da mu narkotyki.
1: Po 1,5 roku pobytu w ośrodku, pod koniec ośrodka, tam właśnie w tym planie też zdrowienia uwzględniłem odnawianie relacji z córkami. I równo co 2 miesiące były u mnie na odwiedzinach, na cały weekend przyjeżdżały. Tam też rodzice moi byli wtedy. Zawsze na ich przyjazd tam robiliśmy imprezę, święto takie było, że córki Krzysia przyjeżdżają, występy były, przedstawienia, one śpiewały.
5: Złożyłem w Panu całą nadzieję, złożyłem w Panu całą nadzieję, On schylił się.
1: Pamiętam jak dzisiaj, że one wtedy o Bogu śpiewały. Dla mnie był wstyd, jak one, że moje córki o Bogu tam śpiewają. Tam. Pamiętam to jak dzisiaj, jak nagle w głowie pojawił mi się ten obraz. Obraz, jak kiedyś błagałem Boga. Ja kiedyś błagałem w tych mękach, w tych bólach: Boże, zrób coś. Jeżeli coś zrobisz, ja obiecuję, że będę w Ciebie wierzył. I tak myślę, tak. Dziewczynki są moich rodziców. Mają ciepło, mają co jeść, chodzą do szkoły, mają koleżanki, mają zabawki, mają ciepło, odwiedzają mnie. Ja stoję tutaj, dzisiaj jest rok, jak jestem w ośrodku. Jest mi ciepło, nie śmierdzę, nie chce mi się ćpać, nie czuję bólu, nie czuję głodu. Szwagier jest w ośrodku.

0: Ta przytulała się, ta coś chciała, ta to, ta tu, a on już jednak sam sobie, on chciał sobie tam czymś się zająć, a nie także dziećmi. Za chwilę już by chciał, żeby mu dały odpoczynek i on żeby sobie osobno, nie? I nawet rozmowę ostatnio mieliśmy, bo przyjechał też, z nimi się bawił, ale komputer. Bo tam musi wejść, bo tam to i to. I mu powiedziałam, że przy komputerze to mogłeś siedzieć tam w pośrodku. Tu przyjechałeś, żeby się z nimi bawić.
1: Jak wyczeźwiałem i tak patrzyłem na to wszystko, że tak naprawdę to taki za bardzo ojciec to ze mnie nie jest, że tak naprawdę to szybko się męczę, gdzieś tam przez ten okres, co one były w domu, to tak praktycznie się w ogóle nimi nie zajmowałem, że nawet nie potrafię się chyba nimi zajmować i tego zacząłem się uczyć, żeby w ogóle jak najdłużej z nimi być, żeby zabierać je na spacer, żeby z nimi rozmawiać, żeby spędzić z nimi cały dzień. Też mama takie sytuacje mi aranżowała, że gdzieś przyjeżdżałem, to nagle się okazywało, że oni gdzieś jadą z ojcem, ja zostawałem z córkami sam w tym domu, tak, że nieraz noc spędzaliśmy sami i tam musiałem im pościelić łóżka, to wszystko, także takie obowiązki, żebym się nauczył, jak to w ogóle jest, jak to od podstaw, jak to kiedy ćpałem, powinno być, a nie było i się okazało, że nie jest tak, jakbym chciał, że one pójdą do łazienki i będzie wszystko, że tak jak ten, że zaczęły się kłócić, zaczęły się bić między sobą, zaczęły się tam wyzywać, płakać. Zwisiłem ręce i mówię, ja nie dam sobie rady z nimi. Poprosiłem grzecznie o Nicole, żeby mi pomogła tam najstarszą, czy jakoś, jak to się robi. Zapytałem się, co trzeba zrobić, żeby nie płakały. Powiedziałem, że ja się dopiero uczę tego wszystkiego, że to, co teraz robią, to strach dla mnie, że to coś nowego i tak fajnie, taką relację z nimi złapałem, że się uzupełnialiśmy nawzajem i Nicola gdzieś, jak była rozmowa o mamie, to tam nie potrafiła normalnie rozmawiać, bo zawsze tam łzy jej napływały do oczu i tak dławiła się w tym, żeby cokolwiek wypowiedzieć i pokazała mi pamiętnik. I do tego pamiętnika, jak przychodziliśmy do nich, do domu dziecka, do córek, to wpisaliśmy się tam. Któregoś dnia ja, któregoś dnia Marta się wpisała.
2: Kochana Nicola, gdziekolwiek będę, kocham was i zawsze będę opiekuj się z siostrami. I pamiętaj, że jesteście dla nas najważniejsze. Zawsze kocham.
3: Kochająca
2: cię mama i tato. Nie na rok, nie na dwa, lecz na zawsze tobie ja, mamusia.
1: Pamiętam, jak przyszła do mnie i mówi, tatuś, wiesz co, ja wiedziałam zawsze, że wybierzecie te narkotyki i chciałam kiedyś podejść do ciebie i się zapytać, co wybierasz, czy wybierasz narkotyki, czy nas. Ale bałam się, że mnie uderzysz. Jak już wiesz, że jestem trzeźwy i że przyjeżdżając do środka dopiero mi to powiedziała. No, to jest ból. Jak dziecko przychodzi do ciebie i ci mówi, że ona nie ma żalu do ciebie. Po tym wszystkim, co robiłeś jej.
3: No.
4: Czemu ty to płaczesz?
1: Bo was kocham. Zatem uważam, że Marta jest szczęśliwa. Teraz, widząc to wszystko, co się dzieje, że odeszła 29 września 2009 roku. 30 września mieliśmy termin ustalony przyjazdu do ośrodka. Mieliśmy pojechać na terapię. W domu były torby spakowane na ten wyjazd. No i jeden dzień zabrakło. Zabrakło do tego, żeby tam się pojawić w tym ośrodku.
3: Dla ciebie? Super. Dzień ci zrobi kółka boczne, będziesz jeździć, nie? Na rowerku swoim.
2: Nigdy nie jeździłem na rowerze.
1: Puścimy siodełko. Puść Nicola.
3: Jeszcze tak?
1: Nie, no teraz nie, ale dziadek opuści siodełko.
2: Myślałam, tak? Że tata mnie nie trzyma.
1: Nie, no tata cię trzyma.
3: Musi trzymać.
1: No pewnie, że będziesz mogła zobaczyć jeździć.
3: Ja też.
1: Też będziesz mogła.
2: Nie, to nie kolanie, bo mi połamiesz.
3: No nie no, jest wytrzymały, jest metalowy.

Tu Radio 7. Radio 7. This is the story of my baker.

0: Reklama. Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
4: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
5: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
6: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
0: Reklama. Radio 7.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
3: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
2: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa, a została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.

0: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
1: Jarosław Wydra, zapraszam. Trwa kompleksowy remont bloku sportowego w szkole podstawowej nr 1 w Ciechanowie. Modernizacja obejmuje halę sportową, szatnie, łazienki oraz korytarze. W obiekcie wymieniane są instalacje centralnego ogrzewania, wodociągowe i elektryczne. Powstanie również nowa wentylacja. W szatniach i sanitariatach prowadzone są prace wykończeniowe. Na nowe wymieniono już część instalacji. Przygotowywane są także posadzki. Prace trwają również na zewnątrz budynku. Hala sportowa zostanie ocieplona, zyska nową elewację, okna, drzwi oraz docieplony dach. Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, magazyn energii, pompę ciepła i monitoring. Koszt inwestycji wynosi ponad 3,5 miliona złotych. Miasto pozyskało na ten cel prawie 1,5 miliona złotych dofinansowania z programu Sportowa Polska. Prace remontowe mają zakończyć się jeszcze w tym roku. To kolejna inwestycja sportowa przy ciechanowskiej jedynce. Jesienią ubiegłego roku uczniowie otrzymali do dyspozycji nowy kompleks boisk z orlikiem przeznaczony do piłki nożnej oraz gier zespołowych. Gmina Lubowic pozyskała kolejne dofinansowania. Burmistrz Jarosław Czapliński oraz skarbnik Anna Krajewska podpisali 5 umów na dofinansowanie różnych inwestycji i działań. Blisko 20 tysięcy złotych trafi na działania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Prawie 25 tysięcy złotych gmina otrzyma na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubowidzu. Kolejne środki wesprą jednostki ochotniczych straży pożarnych. OSP KSRG Płocicno otrzyma 35 tysięcy złotych na zakup odsysacza spalin, a OSP Mleczówka 100 tysięcy złotych na lekki samochód pożarniczy. Największe dofinansowanie wynosi 150 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na budowę drogi w miejscowości Sztok. Dofinansowanie pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego. Powiat działdowski podpisał umowę na realizację przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Dźwierzni w gminie Iłowo-Osada. Inwestycje wykona firma z Grzybin. Wartość zadania wynosi ponad 300 tysięcy złotych. Koszty przedsięwzięcia zostaną podzielone pomiędzy powiat działdowski i gminę Iłowo-Osada. Każdy z samorządów przeznaczy na ten cel ponad 150 tysięcy złotych. Zadanie ma być wykonane jeszcze w tym roku. Gmina Działdowo przygotowuje kolejne inwestycje drogowe. Wójt Mirosław Zieliński podpisał 5 umów na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg w Księżym Dworze, Uzdowie i Filicach. Jednym z największych przedsięwzięć będzie przygotowanie projektu przebudowy dróg na osiedlu w Księżym Dworze, położonym za ulicą Graniczną w Działdowie. Dokumentacja obejmie około kilometra dróg. W planach są m.in. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa ulic, nowe ciągi piesze oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Projekt zakłada również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową. Dokumentacje mają powstać jeszcze w tym roku. Gmina Rybno otrzymała 80 tysięcy złotych dofinansowania na utworzenie nowoczesnej sali sensorycznej w żłobku. Projekt zakłada doposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt wspierający rozwój najmłodszych dzieci. Powstanie przestrzeń do zabawy, ruchu i poznawania świata wszystkimi zmysłami. Nowe wyposażenie ma pomagać w rozwijaniu motoryki, koordynacji ruchowej oraz koncentracji. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 90 tysięcy złotych. Dofinansowanie to 80 tysięcy złotych. Samorząd informuje, że inwestycja ma poprawić warunki opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gminy i wspierać ich prawidłowy rozwój. W Jabłonowie w gminie Płośnica trwa budowa sieci kanalizacyjnej. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej infrastruktury oraz przygotowanie terenu pod przyszłą kontenerową oczyszczalnię ścieków. Samorząd informuje, że realizacja zadania ma poprawić warunki życia mieszkańców oraz uporządkować gospodarkę ściekową w miejscowości. Inwestycja ma również wpłynąć na rozwój infrastruktury technicznej na tym terenie. Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace mają zakończyć się do listopada. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach programu inwestycji strategicznych. Gmina Iłowo-Osada pozyskała kolejne środki na rozwój lokalnej infrastruktury. Samorząd podpisał umowę z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Marcinem Kuchcińskim na dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej. Nowy sprzęt ma pomóc w organizacji spotkań i integracji mieszkańców. Władze gminy podkreślają zaangażowanie koła gospodyń wiejskich z Grana Dźwierznia oraz przewodniczącej Marty Dolnej w realizację przedsięwzięcia. To jednak nie koniec inwestycji. Świetlice wiejskie w Dźwierzni i Sochach zostaną wyposażone w nowoczesne systemy grzewcze. Na ten cel gmina pozyskała ponad 200 tysięcy złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Samorząd informuje, że inwestycje mają poprawić komfort użytkowania świetlic i umożliwić organizację wydarzeń przez cały rok. To jest tydzień w regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Ciechanów został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Innowacyjny Samorząd. Miasto otrzymało trzecią nagrodę za budowę Zielonego Targu przy ulicy Płońskiej. Nagrody wręczono podczas gali w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Wyróżnienie odebrał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
2: Ta nagroda pokazuje, że lokalne inicjatywy mogą być zauważone w całym kraju. To duża satysfakcja, że kolejna inwestycja miasta Ciechanów zyskuje ogólnopolskie uznanie.
1: Zielony Targ został otwarty w lipcu ubiegłego roku. Inwestycja zastąpiła zdegradowane targowisko nowoczesnym obiektem handlowo-usługowym. Powstały tam lokale dla przedsiębiorców, przestrzeń targowa oraz miejsca integracji mieszkańców. Obiekt wyposażono m.in. w panele fotowoltaiczne, pompę ciepła, system retencji wody oraz zielony dach. To miejsce wyjątkowe nie tylko na skalę Polski, uważa prezydent Krzysztof Kosiński.
2: Zielony Targ jest nową, atrakcyjną przestrzenią, niepowtarzalną architektonicznie, bo nigdzie w Europie nie ma drugiego takiego obiektu, ale oprócz wymiaru estetycznego został doceniony również pomysł wsparcia lokalnych drobnych przedsiębiorców poprzez wynajem przestrzeni za symboliczny 1 zł z metra kwadratowego.
1: Na realizację inwestycji samorząd pozyskał 21 milionów złotych z programu Zielona Transformacja Miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W Mławie odbyły się obchody 81. rocznicy uwolnienia więźniów z siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przez żołnierzy podziemia niepodległościowego. Organizatorzy przygotowali widowisko historyczne i rekonstrukcję jednej z najgłośniejszych akcji powojennego podziemia na Mazowszu. Uroczystości odbyły się w sobotę 30 maja przy ulicy Rejmonta w Mławie. W programie znalazła się realistyczna inscenizacja szturmu na budynek UB, walki uliczne oraz scena uwolnienia więźniów. Po brawurowej akcji grupa uwolniła ponad 40 przetrzymywanych tam więźniów, przypomina Zbigniew Ruszkowski ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich imienia Hetmana Lwasa Piechy, które było głównym organizatorem uroczystości.
3: Przede wszystkim działaczy Stronnictwa Ludowego, żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz zwykłych mieszkańców miasta aresztowanych przez tzw. bezpiekę i przetrzymywanych właśnie w budynku przy ulicy Rejmonta.
1: O tej akcji mówi się, że to było największe zwycięstwo polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej, dodaje Zbigniew Ruszkowski.
3: Jest to jedno z największych wydarzeń, jeśli chodzi o działanie bojowe podziemia niepodległościowego po 1945 roku właśnie tutaj na północnym Mazowszu. A do roku 2010, kiedy zaczęliśmy odtwarzać te wydarzenia, było w zasadzie w Mławie nieznane, więc uważam, że mieszkańcy miasta Mławy powinni zobaczyć ten kawałek swojej historii, a być może w przyszłości będziemy wyciągali również inne z zakamarków dziejów wydarzenia i również je pokazywali.
1: Po widowisku uczestnicy przeszli w defiladzie. Zapalono znicze pamięci przed dawną siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Radio 7 było patronem medialnym wydarzenia. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Wyspiańskiego w Mławie świętowało 120-lecie działalności. W jubileuszu uczestniczyli absolwenci, obecni i emerytowani nauczyciele oraz przedstawiciele władz, instytucji i organizacji społecznych. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele Świętej Trójcy w Mławie. Nabożeństwu przewodniczył absolwent szkoły, ksiądz dr Wojciech Kućko wraz z mławskimi kapłanami. To jedna z najbardziej prestiżowych szkół północnego Mazowsza, mówi profesor Leszek Zygner, absolwent z 1986 roku.
4: Tylko Małachowianka Płocka, no Jagiellonka, która też powstała w tym samym roku, w 1906 roku, to są te szkoły, które no mogą się wtedy z Mławską równać. Mławska, no myślę, że ona powstawała przede wszystkim jako szkoła handlowa, bo tylko taka była wtedy możliwość, żeby część przedmiotów była w języku polskim wykładana. Natomiast dosyć szybko, zwłaszcza już w okresie międzywojennym, zyskała taką renomę.
1: Szkoła dysponowała dobrą kadrą nauczycielską, mówi Arkadiusz Piasecki, absolwent z 1981 roku.
5: Osobowości nauczycieli. No miałem to szczęście, że spotkałem właśnie tych nauczycieli. Dyrektor Łaciak, profesor Broda. W zasadzie każdy z nich był osobnym wzorcem, każdy na swój sposób indywidualny. To oni nas kształtowali.
1: Ze szkołą wiążą się miłe wspomnienia, mówi długoletnia nauczycielka placówki Hanna Ulman.
6: Wspominam już z taką wielką, taką nostalgią, z taką sympatią, no bo to lata minęły, tak? W pracy było różnie, ale generalnie w naszej szkole dobrze się pracowało, bo to dobra młodzież, chętna do poznawania świata. Ja jako geograf im to umożliwiałam. Organizowaliśmy dużo wycieczek, właśnie lubiłam podróżować z nimi.
1: Po mszy uczestnicy spotkali się w budynku liceum. W hali widowiskowo-sportowej odbyła się oficjalna część jubileuszu. Był to czas wspomnień, podziękowań i przypomnienia bogatej historii jednej z najstarszych szkół średnich na północnym Mazowszu. Podkreślano również rolę placówki w kształceniu kolejnych pokoleń mieszkańców regionu. Zwieńczeniem święta był 12. zjazd absolwentów oraz jubileuszowy bal Wyspiańczyka. Strażacy z powiatu sierpeckiego świętowali Dzień Strażaka. Uroczyste obchody odbyły się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i były okazją do podziękowań za służbę oraz wręczenia odznaczeń i awansów. To dzięki strażakom możemy czuć się bezpiecznie, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
7: Powiatowy Dzień Strażaka jest to dzień, gdzie my jako samorządowcy chcemy wyrazić wdzięczność za to, co robią, ponieważ służba służbą, ale to jest tak naprawdę ich misja. Oni przychodzą codziennie na służbę, nie wiedzą, co ich czeka, nie wiedzą, co się zdarzy i to jest ich ta niepewność, a my zarazem, mając tak wykwalifikowaną, wyspecjalizowaną funkcjonariuszy w Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów i druhny w OSP, czujemy się bardzo bezpieczne.
1: Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sierpcu. Następnie poczty sztandarowe i pododdziały przemaszerowały na plac przy budynku dyrekcji skansenu, gdzie odbył się uroczysty apel. Meldunek o rozpoczęciu obchodów złożył dowódca uroczystości, młodszy brygadier Paweł Piwowarczyk, a przyjął go komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, starszy brygadier Waldemar Goczyński. Komendant składa gratulacje wyróżnionym druhom.
8: Przede wszystkim chciałbym wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym serdecznie pogratulować otrzymanych awansów i wyróżnień oraz podziękować im za całą pracę, gdyż powiatowe obchody Dnia Strażaka to szczególna okazja, żeby tego dokonać.
1: Komendant wspomina też o ważnej roli jednostek ochotniczych.
8: Zwracam się również do druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, naszego brata w działalności operacyjnej i nie tylko. Razem, myślę, tworzymy system społecznej odporności zbiorowej naszego państwa, dbając o jego poprawę i adekwatnie odpowiadając na zagrożenia dzisiejszych czasów.
1: Podczas apelu wręczono nagrody, odznaczenia oraz akty nadania wyższych stopni służbowych. Nagrody pieniężne Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej otrzymali Julita Grodzicka i Paweł Kowalski. Medalami za zasługi dla pożarnictwa wyróżniono 5 osób. Srebrne medale otrzymali Łukasz Jaworski i Michał Szymański. Brązowe trafiły do Marcina Maciejewskiego, Sebastiana Tomaszewskiego oraz Krzysztofa Korpolińskiego. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 11 funkcjonariuszy. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu organizuje Dzień Dziecka. Na uczestników czekać będą warsztaty, pokazy dawnych rzemiosł, gry i zabawy podwórkowe oraz wydarzenia artystyczne. Dzień Dziecka w Skansenie to podróż do czasów przeszłych, mówi Justyna Cieszyńska z działu promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
9: Jesteśmy takim swoistym wehikułem czasu i troszkę takim pomostem międzypokoleniowym i zapraszamy do tego, żeby całymi rodzinami odwiedzać nasze muzeum, żeby tutaj też przeżywać taką podróż w czasie sentymentalną, podróż do czasów swojego dzieciństwa, a dzieciom, żeby opowiadać o przeszłości, pokazywać im, że tą przeszłość warto odkrywać.
1: Tego dnia praktyczna edukacja połączy się z zabawą, dodaje Justyna Cieszyńska.
9: Skupimy się zarówno na dawnych zawodach, na rzemieślnikach, zawodach, które dzisiaj są już ginące albo w ogóle dla wielu dzieci nieznane poza muzeami podobnymi do naszego skansenu, a dodatkowo mamy nadzieję, że oprócz tej edukacji będzie też dużo zabawy.
1: W programie znalazły się m.in. warsztaty garncarskie, wykonywanie papierowych chust ludowych, robienie wiatraczków i powrozów, a także pokazy pracy kowala, plecionkarza, szewca i rzeźbiarki. Zwiedzający będą mogli spróbować strzelania z procy, poznać dawne sposoby prania i maglowania oraz uczestniczyć w zabawach znanych dzieciom sprzed 100 lat. Na scenie amfiteatru zaprezentuje się teatr Kultureska ze spektaklem Granie na straganie. Wystąpi również dziecięco-młodzieżowa grupa zespołu tańca ludowego Kasztelanka. Przez cały dzień będzie działał kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych. Dzień Dziecka w Skansenie odbędzie się w tę niedzielę. Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 18. Uczniowie szkoły podstawowej nr 6 w Mławie odwiedzili partnerskie miasto Mławy Firnheim w Niemczech. W wyjeździe uczestniczyło 20 uczniów wraz z opiekunami, dyrektorem Piotrem Piwowarskim oraz nauczycielkami Anetą Grzywaczewską i Moniką Myślińską. Podczas spotkania w ratuszu burmistrz Firnheim Matthias Baas podkreślał, że rozwój Europy opiera się nie tylko na decyzjach politycznych, ale również na relacjach budowanych przez młodych ludzi. O znaczeniu współpracy i wzajemnych kontaktów turystów, mówił także dyrektor Mławskiej Szkoły Piotr Piwowarski. Jak podkreślał, takie spotkania pozwalają zacieśniać przyjaźnie i wspólnie budować przyszłość Europy. Pobyt w Niemczech trwał 5 dni. Gospodarze przygotowali dla młodzieży bogaty program. Były wspólne zajęcia, wycieczki, aktywności sportowe i spotkania integracyjne. Rozpoczęła się akcja Rowerowy Czerwiec 2026. Kręcimy na zdrowie. Przez cały miesiąc mieszkańcy gminy Żuromin będą rywalizować o jak najlepszy wynik w ramach ogólnopolskiej zabawy Rowerowa Stolica Polski dla gmin. Do udziału mogą dołączyć uczniowie szkół podstawowych, młodzież, dorośli, seniorzy oraz całe rodziny. Kilometry należy rejestrować za pomocą aplikacji Aktywne Miasta. Organizatorzy przygotowali także klasyfikację

0: Polską gadką zmierzyły się dzieci z Działdowa, Kętrzyna, Olecka i Ostródy. Byli to zwycięzcy wcześniejszych eliminacji lokalnych. Działdowo miało szczególne powody do dumy. W kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce zdobył Leon Osiecki. Wśród uczniów klas 4-6 najlepszy okazał się Ignacy Tomporowski. Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała Zofia Woźniaka, a w kategorii klas 7 i 8 wyróżniona została Michalina Pruchniewska. Reprezentanci Działdowa to uczniowie szkoły podstawowej nr 1 imienia Króla Władysława Jagiełły oraz zespołu placówek oświatowych nr 2 imienia Królowej Jadwigi. Do konkursu przygotowywały ich Gabriela Nowakowska i Anna Waks. Juror konkursu, dr Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, podkreśla, że wydarzenie ma nie tylko charakter artystyczny, ale też edukacyjny i tożsamościowy.
1: Poziom tegorocznego konkursu naprawdę był bardzo wysoki i jako jury mieliśmy twardy orzech do zgryzienia. Mnie najbardziej cieszy to, że dzieci nie tylko odtwarzają mowę mazurską, ale robią to z naprawdę dużym zaangażowaniem, ciekawością regionu, rosnącą świadomością przeszłości naszych ziem. I widać w nich taką odwagę i gotowość do występowania przed publicznością, a to myślę będzie procentowało także w dorosłym życiu.
0: Finał zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalne Konik Mazurski z Kętrzyna ze wsparciem finansowym jednostek samorządu. Marcin Bedra z technikum w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie został laureatem Olimpiady Talentów Akademia Księgowego. Uczeń kształcący się w zawodzie technik rachunkowości zajął 3. miejsce w kraju. Finałowa gala Olimpiady odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Poznaniu. W wydarzeniu Marcinowi towarzyszył opiekun merytoryczny, nauczyciel Marek Gniatkowski. Uczeń wykazał się wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów. W nagrodę otrzymał możliwość odbycia stażu w renomowanej firmie z branży rachunkowo-finansowej w Warszawie. To jeden z największych sukcesów uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie w ogólnopolskich konkursach branżowych. Trwa rodzinny konkurs Herbarium z Nadwelu. Organizatorzy przedstawili 3 kolejne gatunki roślin, które uczestnicy mogą odnaleźć i umieścić w swoich zielnikach. W czerwcowym zestawie znalazły się przetacznik polny, podagrycznik pospolity oraz pokrzywa zwyczajna. Każda z roślin występuje powszechnie w naszym regionie, choć można je spotkać w różnych środowiskach. Przetacznika polnego najlepiej szukać na polach, murawach i przydrożach. Podagrycznik pospolity najczęściej rośnie w lasach liściastych, zaroślach i nad wodą. Pokrzywę zwyczajną można znaleźć m.in. w wilgotnych lasach, rowach, na nieużytkach oraz przy drogach. Cel konkursu jest bardzo prosty. Wyjdźmy do lasu i na łąkę, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
2: Głównym celem naszym jest to, aby rodziny wychodziły na spacer. Poszukiwały roślin, które my będziemy wskazywać, które należy zebrać. Oczywiście są to rośliny, nie są objęte ochroną. I druga rzecz, nie zbieramy ich w rezerwatach przyrody. W obszarze rezerwatu nie zrywamy niczego.
0: Podczas leśnych spacerów będzie można poznać właściwości zbieranych roślin, dodaje Marcin Modrzewski.
2: To też będzie taka okazja, żeby poznawać otaczające nas rośliny, bo ich zastosowanie jest czasami nieoczywiste, ciekawe, może będzie komuś przydatne. No i druga rzecz, wychodzimy razem z dziećmi na spacery, to jest istotne.
0: Organizatorzy przypominają, że podczas zbierania okazów należy ścinać wyłącznie nadziemne części roślin bez uszkadzania systemu korzeniowego. Konkurs Herbarium z Nadwelu potrwa do końca sierpnia. Sport. KSD Korglas Działdowo odniósł porażkę z Orlen Bogorią Grodzisk Mazowiecki 2-3 w półfinałowym meczu turnieju Lotto Superligi. Dekorglas jako jedyna drużyna zdecydowała się przystąpić do finałowego turnieju w krajowym składzie, w którym znaleźli się Samuel Kulczycki, Patryk Lewandowski i Jakub Dyjas. Z początku rywalizacja układała się bardzo obiecująco dla drużyny z Działdowa. Jakub Dyjas pokonał pana Giotisa Gionisa 3-2 po pasjonującym starciu, wyprowadzając mistrzów na prowadzenie. W kolejnym 5-setowym pojedynku Samuel Kulczycki rozprawił się z Miłoszem Redzimskim, stawiając Dekorglas bardzo blisko sukcesu. Mecz Patryka Lewandowskiego z Markiem Badowskim pokazał jednak kierunek, w którym miała pójść cała seria. Zawodnik Bogorii wygrał w 4 partiach, przywracając swojej drużynie kontakt. W podobnych okolicznościach Samuel Kulczycki okazał się słabszy od Gionisa. W decydującym starciu liderów Jakub Dyjas został pokonany przez Miłosza Redzimskiego, co dało awans Bogorii. Dekorglas kończy niełatwy sezon z brązowym medalem, co można uznać za sukces po trudnej fazie zasadniczej ligi. Mławianka Mława przegrała z ŁKS Łomża 2-1 w ostatniej kolejce sezonu BetClick trzeciej ligi. Dla Dumy Zawksza pojedynek z Łomżą nie miał ogromnej wartości, ponieważ drużyna Marka Gołębiewskiego zagwarantowała sobie utrzymanie w rozgrywkach tydzień wcześniej wygranym meczem z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Z zupełnie innym nastawieniem do starcia podchodziła drużyna z Łomży, której zwycięstwo gwarantowało udział w barażach

0: O awans do centralnej drugiej ligi. Gospodarze otworzyli wynik w 16 minucie meczu, kiedy to po rzucie rożnym głową piłkę do bramki skierował obrońca grający niegdyś w ekstraklasie Łukasz Kosakiewicz. Wynik w 55 minucie po zamieszaniu w polu karnym podwyższył Marcin Stromecki. Mławianka potrafiła tworzyć składne akcje i zagrażać rywalowi, czego potwierdzenia doczekaliśmy się w doliczonym czasie gry. Gleb Rowdo zamienił świetną sytuację na bramkę kontaktową. Wynik nie uległ zmianie do końcowego gwizdka arbitra. Mławianka kończy sezon na solidnym 12 miejscu po pasjonującej walce o utrzymanie. Fenomenalną pracę wykonał z drużyną szkoleniowiec Marek Gołębiewski. Sukces jest w dużej mierze jego zasługą, tym bardziej cieszy zatem fakt, że trener pozostanie z biało-zielonymi na następny sezon. Za nami trzeci bój szkół. Sportowe wydarzenie odbyło się na kompleksie boisk Orlik 2012 w Żurominie. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z gminy i miasta Żuromin. Młodzi zawodnicy zmierzyli się w różnych konkurencjach sportowych, prezentując zaangażowanie, umiejętności i ducha fair play. Zwyciężyła szkoła podstawowa nr 1 w Żurominie, drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 2 w Żurominie, a trzecie szkoła podstawowa w Benzyminie. Na czwartym miejscu plasowały się ex aequo szkoły w Chamsku i Poniatowie. Wydarzenie poprowadzili instruktorzy sportu Barbara Józefowicz i Tomasz Siemiątkowski. Organizatorzy przygotowali również poczęstunek oraz upominki dla uczestników dzięki wsparciu partnerów i sponsorów. Ruszyły zapisy na tegoroczny turniej piłkarski w Swojęcinie. Drużyny będą rywalizować o Puchar Wójta Gminy Lutocin. Tegoroczna edycja będzie miała wyjątkowy, charytatywny charakter. Organizatorzy połączyli siły z ekipą Rowerem po Uśmiech Dzieci, aby wesprzeć placówkę Mario i Olek w Lidzbarku, mówi Łukasz Józefowicz, członek grupy Rowerem po Uśmiech Dzieci.
1: Boisko tartanowe w Swojęcinie to będzie stawka o Puchar Wójta Lutocina i po Uśmiech Dzieci. Na was będą czekały oczywiście grill, napoje, dmuchańce dla dzieci.
0: Drużyna Rowerem po Uśmiech Dzieci również stanie do turnieju, mówi członek zespołu Mariusz Gulczyński.
2: My tutaj wystawiamy skład, ja, Łukasz, Zbyszek, Mariusz, dyrektor na bramce i jeszcze oczywiście kilka osób tutaj z placówki, więc też na pewno będziemy chcieli uratować honor.
0: Cały dochód z turnieju oraz towarzyszących atrakcji zostanie przekazany na pomoc dzieciom z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Organizatorzy podkreślają, że chcą połączyć sportową rywalizację z pomocą potrzebującym. Turniej odbędzie się 21 czerwca na boisku tartanowym w Swojęcinie, początek o godzinie 9. Organizatorzy zachęcają również firmy i osoby prywatne do wsparcia wydarzenia. Zapisy drużyn i informacje można uzyskać pod numerem telefonu, który podajemy na radio7.pl. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, miłego weekendu, do usłyszenia.
3: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
0: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
2: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
0: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica. Strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym 2 ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. wielka parada smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 7 czerwca. W 1913 roku władze carskie rozwiązały Towarzystwo Kultury Polskiej, którego prezesem był związany z Gołodczyzną w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Aleksander Świętochowski. Towarzystwu zarzucano, że przekroczyło uprawnienia statutowe, prowadząc wyłącznie działalność w środowisku robotniczym, głównie w postaci tajnych kółek samokształceniowych. W 1929 roku prezydent RP mianował urodzonego w Żurominie Stanisława Okulicza sędzią Najwyższego Trybunału Administracyjnego. W 1981 roku powstała parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Została wydzielona z parafii świętego Michała Archanioła w Płońsku. W 1986 roku piłkarska reprezentacja Polski wygrała 1-0 z Portugalią podczas drugiego meczu Mistrzostw Świata w Meksyku. Urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Marek Ostrowski rozegrał całe spotkanie.
3: Dobrze poradził sobie z dwoma zawodnikami, ma z lewej strony Ostrowskiego. Ostrowski na polu karnym, Zbigniew Boniek. Ostrowski nie oddał Urbanowi. Ostrowski przymierzał się długo, chyba za długo.
2: W 1994 roku w Mławie, na byłym cmentarzu żydowskim przy ulicy Warszawskiej, odsłonięto pomnik menory poświęcony pamięci Żydów mławskich zamordowanych podczas II wojny światowej. W 2019 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Katalina. Jego producentem jest urodzony w Działdowie Krzysztof Grędziński. Urodzili się w 1865 roku w Kozłowie w gminie Gzy w powiecie pułtuskim Antoni Wincenty Mieszkowski, dziennikarz i literat. W 1983 roku w Żurominie Piotr Małachowski, lekkoatleta specjalizujący się w rzucie dyskiem. Trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich, zdobył srebrne medale w 2008 roku w Pekinie oraz w 2016 w Rio de Janeiro. Stawał na podium Mistrzostw Świata oraz Europy, dziewięciokrotny rekordzista Polski i wielokrotny medalista Mistrzostw Polski.
4: Ciężko jest czasami ze mną żyć, ale są niby moi partnerzy, przyjaciele, którzy naprawdę pozwolili mi rozwinąć skrzydła, bo już jestem dojrzałym zawodnikiem.
2: W 1984 roku w Nowym Dworze Mazowieckim Ewa Brodnicka, pięściarka zawodowa, była mistrzyni Europy i była mistrzyni świata federacji WBO w wadze superpiórkowej.
5: Na treningu często obwijam się folią, żeby wypocić więcej tłuszczu. A piersi to jest też tłuszcz.
2: Zmarli w 1492 roku Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk. Król Polski stoczył zwycięską bitwę o Działdowo. W 1927 roku Władysław Ruciński, działacz niepodległościowy, pierwszy plebiscytowy polski wójt w Rumianie w gminie Rybno w powiecie działdowskim. W jego domu, nazywanym Dworkiem Polskim, gościła Międzynarodowa Komisja Delimitacyjna. W 1967 roku Kazimierz Biskupski, urodzony w Przasnyszu, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i teorii prawa. W 1991 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Zygmunt Wojtkowiak, pseudonim Wojtek, uczestnik Powstania Warszawskiego w szeregach Armii Ludowej. W 2014 roku Anna Teresa Tymieniecka, urodzona w Marianowie w gminie Szydłowo w powiecie mławskim, amerykańska filozof polskiego pochodzenia. W 2017 roku profesor Zbigniew Tadeusz Wierzbicki, socjolog specjalizujący się w polityce społecznej oraz socjologii wsi i ochrony środowiska, wykładowca Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku. W 2018 roku Barbara Wachowicz, pisarka, reportażystka, autorka biografii Wielkich Polaków, fotografik, scenarzystka, publicystka, honorowa obywatelka płońska.
6: Ważni są ci wspaniali nasi rodacy, dzięki którym ojczyzna ocalała.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie, wspieraj swoich.
4: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama. Mieszkasz w Mławie i masz psa lub kota? Skorzystaj z bezpłatnej sterylizacji i kastracji. Program pomaga ograniczać bezdomność zwierząt i ich niekontrolowane rozmnażanie. Nabór trwa do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 listopada. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w Urzędzie Miasta Mława i na mlawa.pl. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski. Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
3: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
4: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem?
5: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
2: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21 miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114 miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
6: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
2: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
7: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
2: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy! Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
4: Jest godzina 11.
5: To są wiadomości Radia 7.
4: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
6: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
4: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Pięciolatka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Wielkiego Szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
7: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
8: Naprawdę oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
4: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
0: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502-456-036. 502-456-036.
1: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604-117-561.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat, mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
3: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
2: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
4: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, jakie sprzęty może.
2: Mówiła Chwalińska, nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.

Jak co niedziela, zawsze po południu rozpoczynamy nasze słuchowisko muzyczno jakie? Dramatyczne czasami też, takie nieprzewidywalne bym powiedział, bo to wszystko może się zdarzyć w tym słuchowisku. I dramaturgia jest, i jest satyra, i wartości edukacyjne też przemycamy. No i polską muzykę, jak na Polskie Radio 7 przystało. Dzień dobry, Piotr Ploch. Witam Państwa u schyłku tego długiego weekendu, bo co niektórzy mieli okazję trochę dłużej odpocząć. Myślę, nawet zaryzykuję taką tezę, że większość. Ale oczywiście nie wszyscy. Pamiętamy o tych, którzy długiego weekendu absolutnie nie mieli. Dziś do godziny 15 jak zwykle Państwa życzenia, pozdrowienia różne, będziemy się komunikować w różnych też sprawach, może takich zupełnie nieprzewidywalnych, no bo to jest program, który Państwo również współtworzą, na przykład telefonując do nas pod numer 792-150-150, pisząc na Facebooku, a także nagrywając swoje wiadomości głosowe w smartfonowej aplikacji Radia 7. I tak właśnie będzie do godziny 15, a muzycznie nawet do 16. A propos muzyki, proponuję zacząć z grubej rury. A co sobie będziemy żałować?

0: liczę, że troszkę tego uśmiechu dzisiaj też będzie. To wszystko, mam nadzieję, za Państwa sprawką. Telefon do Państwa dyspozycji 792-150-150, kontakt na Facebooku i również wiadomości głosowe w smartfonowej aplikacji. I od tej ostatniej zaczniemy, bo już widzę i słyszę nawet, że pierwsze Państwa sygnały ze świata napływają.
1: Dzień dobry wszystkim. Chciałabym bardzo przekazać mojemu chłopakowi, którego niedawno poznałam, i chciałabym mu powiedzieć, że bardzo Cię kocham.
0: Ależ piękne wyznanie. Niedawno pani pana poznała i już wielka miłość zakwitła, tak jak wiosna nam pięknie kwitnie w czerwcu. Moi drodzy Państwo, 792-150-150, można dzwonić, przekazywać życzenia, pozdrowienia, serdeczności, uprzejmości, oczywiście SMS-ów, jak już od dłuższego czasu, od kilku miesięcy, proszę nie wysyłać. No i do Państwa dyspozycji jestem do godziny 15. Po godzinie 15 jeszcze cała godzina muzyki biesiadnej, Disco Polo. Takie plany mamy na dzisiejszy dzień. Proszę dać mi znać, co z tą burzą, bo tutaj zapowiadają synoptycy, że w naszym regionie dzisiaj burze miejscami takie nawet podobno dosyć. Więc proszę mi napisać, czy coś już gdzieś się dzieje. A jeśli się jeszcze nie dzieje, ale będzie się działo, to też proszę dać znać. Pierwszy telefon od Państwa odbieram. Radio 7, witam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Z tej strony Teresa.
0: Dzień dobry, pani Tereso, tak? Słuchamy.
2: To jest Radio 7, tak?
0: Tak.
2: Ja proszę o piosenkę Nie Warto Było. Czy można?
0: Nie wiem. Sprawdzimy,
2: ale
0: zobaczymy.
2: Ja bardzo proszę. Panie Piotrze.
0: Tak.
2: To Teresa dzwoni.
0: Pani Tereso, no ja wiem, pani ma specjalne względy u mnie.
2: A ja mam u pana specjalne względy i dlatego proszę.
0: Nie, oczywiście żartuję, pani Tereso, bo tutaj ludzie na mnie krzyczą, że niektórych słuchaczy traktuję specjalnie. Ale to nie jest tak, że my się znamy, prawda?
2: Absolutnie, pan wie o tym i ja wiem o tym. A ja? Że jest Radio 7 i tak? Ja chcę... prosić o coś. To do Piotra Plocha.
0: Tak jest. A Piotr Ploch rozważy to podanie i da odpowiedź. Do 15 na pewno.
2: Piosenkę chciałam Nie Warto Było. A pan będzie wiedział, o co chodzi.
0: Tak jest.
2: No.
0: Pani Teresa, wszystkiego dobrego. Serdeczne pozdrowienia ode mnie do pani. Płyną.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: I do usłyszenia. Pozdrowienia. Trochę sobie chyba nagrabiłem, prawda? Powiedziałem państwu, że pani Teresa ma u mnie specjalne względy, ale nie, to nie jest tak, chociaż co niektórzy mi to zarzucają, że jednych słuchaczy traktuje lepiej, innych gorzej, ale to jest nieprawda. Dementuję te wszelkie pogłoski. Wszyscy mają taki sam, z wszystkim mam takie same relacje. Radio 7, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy, hello. Witamy.
3: Dzień dobry. Proszę pana, chciałam przesłać życzenia swojej córeczce, która 2 dni temu miała urodziny. Która dzisiaj pracuje. Najserdeczniejsze życzenia, zdrówka, szczęścia i radości, spełnienia najskrytszych marzeń. Również dla jej syna i dla pana prowadzącego. Dziękuję serdecznie. Dzwonię Teresa z Gozdowa. Dziękuję serdecznie za pozdrowienia z wnukiem Patrykiem.
0: Pani Tereso, wszystkiego dobrego dla pani również do Gozdowa.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Dwie panie Teresy pod rząd się dodzwoniły, to pewnie będzie może i trzecia, kto wie. 792-150-150, telefon do państwa dyspozycji. A ja zaraz będę sobie też patrzył na Facebooka, bo jeszcze dzisiaj nawet tak nie miałem okazji za bardzo się tam rozejrzeć. Kto jest, a kogo nie ma, no to zaraz się okaże. Radio 7, witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: O, pan Jasiek też jest.
4: Pozdrawiam pana Piotrusia, dawno nie dzwoniłem.
0: Dziękuję, panie Jaśku, również dla pana.
4: Chciałem pozdrowić Anę i Andrzeja, Krygiel-Gutkowski. Skórek i chciałem jeszcze pozdrowić Krzyśka z Gabrysią i siostrę Irkę z Marzymia. Jeśli można, panie Piotrusiu, to bym prosił
0: Chojnacki o biesiadę.
4: Nie.
0: Biesiada była przed chwilą, graliśmy.
4: Była?
0: Tak, widzi pan. No to jak pan słucha? Czyli okazuje się, że pan nie słucha.
4: Słucham, bo w telefonie słucham, ale za późno włączyłem.
0: A, no
4: to
0: właśnie.
4: To niech będzie Chojnacki.
0: Od biedy. Panie Jaśku, będzie padało dzisiaj, czy nie będzie padało?
4: No tu chmury się zbierają.
0: Czyli może coś z tego będzie?
4: Coś będzie, ale na razie słoneczko zaszło i chmury są i silny wiatr wieje.
0: To może i będzie burza. Pozdrowienia, panie Jaśku, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Czekam na kolejne państwa telefony. I też sygnały pogodowe, bo to nie wiadomo, z której strony ta burza nadciągnie, jeśli w ogóle. Dzień dobry, Radio 7. Halo, halo. O, cyk, tu się ktoś rozłączył, a szkoda, bo byliśmy już na łączach i zmarnowała się szansa i okazja. Dzień dobry, witam, siódemka.
5: Halo, halo, dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry.
5: Chcieliśmy pozdrowić serdecznie babcię Elę z okazji jej 70. urodzin. Pozdrawia Łukasz, Karolina, Natalia i Oliwia. I przesyłamy gorące pozdrowienia z Disneylandu, z Paryża, gdzie właśnie jesteśmy.
0: O,
6: pozdrawiamy!
0: Wow! Przywieźcie nam coś fajnego.
5: Dobrze, przywieziemy.
6: Jakąś myszkę Miki.
0: Na przykład. Myszkę chętnie.
5: Dziękujemy, wszystkiego dobrego w takim razie.
0: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam. Słuchajcie, to akurat jest dobra okazja. Skoro mówimy o myszce Miki, to ja już się muzycznie przygotowuję. To były rzeczy były nieplanowane zupełnie, dlatego gdzież jest ten utwór? Gdzież on jest? Może tu? O, już mamy. To nie dość, że spełnimy życzenie pana Jaśka, to jeszcze i będzie i o myszce. Może o tej z Disneylandu. Chojnacki Band prosto z Przasnysza. Tak się tam gra. Tak, też się gra na antenie Radia 7. Za chwilę będę odbierał kolejne telefony od państwa. 792-150-150. Teraz Marcin i Agnieszka.

0: Okazuje się, moi drodzy państwo, że z tą burzą to wcale żartów nie ma, bo jak pisze pani Jadwiga, Kozie Brody, 15 minut temu przeszła burza, trochę popadało. U pani Elżbiety w Grudkach teraz deszczowo, a u pani Olgi na przykład Ciechanów słoneczny. To co, pani Olgo, Kopaczewski będzie pod to słońce, czy nie? Pan Jacek w Małym Łęcku deszczowo, u pani Wandy w Lubowidzu grzmiało, już przestało, ale pada upragniony deszcz. U pani Eli w Sierpcu już po burzy, u pani Marzeny też po burzy w Żurominie. No i tak państwo tutaj relacjonują tę sytuację pogodową w naszym regionie. W Mławie na razie spokojnie, coś tam jakby coś się zanosiło, jakby się coś zanosiło, ale na razie jeszcze spokojnie. Moi drodzy państwo, telefony teraz, a nie, wcześniej wiadomość głosowa jeszcze, chociaż byliśmy już w Disneylandzie, to jeszcze raz tam wróćmy.
1: Najlepsze życzenia z okazji 70. urodzin babci Eli przysyła Natalka, Oliwka, Karolina i Łukasz. Pozdrawiamy prosto z Disneylandu z Paryża. Merci.
0: Merci, merci. No to teraz wiadomość od państwa na żywo zupełnie w naszych rozmowach telefonicznych. Radio 7, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Panie Piotrze, pozdrowienia dla pana.
0: Dziękuję.
2: I chciałbym pozdrowić serdecznie swoją małżonkę Anitę przez Watę Wróblewską w 29. rocznicy naszego ślubu.
0: To za tydzień, przepraszam, za rok to dopiero będzie świętowanie.
2: Nie. No, na pewno. No nic. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. 792-150-150, kolejne telefony, kolejne głosy społeczeństwa na antenie Radia 7. Kogo teraz będziemy pozdrawiać? Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, to z tej strony Gabrysia.
0: Cześć Gabrysiu, kogo pozdrawiać będziesz?
3: Będę pozdrawiać moją babcię, moich dwóch dziadków, mamę i tatę. Mhm. I jeszcze bym chciała wam zaśpiewać piosenkę.
0: Proszę. Można? Bardzo, i pewnie.

czemu tak? Żal mi, ale widać tak być musi. Nowy dzień mnie słońcem kusi, jak oprzeć się mam, no jak? Każdy z nowych dróg, każdy świeży ślad, każdej ścieżki łuk, wiodą znowu w świat, który z marzeń znam, który jest gdzieś tam, tam gdzie pragnę być. Gdzieś się nie wyjść, coś woła, tylko stąd marzeń są.

0: wcale nie tak daleko stąd.
1: Brawo, Gabrysiu, pięknie. Życzę rozwoju talentu.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrowienia. Dziękuję również. To Gabrysia była, a teraz kto będzie? A teraz będzie Zenek.
2: Dziewczyno z klubu disco, chciałbym cię zaczarować, bo chcę mieć ciebie blisko, bo mi się tak podobasz.
1: I co, lepsza Gabrysia czy Zenek? Pewnie, że Gabrysia. Telefony kolejne od Państwa odbieram teraz na antenie Radia 7 w niedzielnej biesiadzie. Bardzo proszę. Halo, halo, tu siódemka. Dzień dobry, witam i słucham. Ktoś tam jest, słyszę.
3: Chciałbym pozdrowić Jancia, swojego brata Skórek, który o mnie zapomina. Wszystkich pozdrawia, a mnie omija.
1: O, pewnie już się uśmiecha do radia.
3: Redakcję i chciałbym pozdrowić jeszcze swojego syna Radka i Natalię, którzy będą w sierpniu brali ślub.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam również. No, pan Jasiek teraz już pewnie się zrehabilituje przy najbliższej okazji. Dobrze, to ja na kolejny telefon od Państwa czekam. Któż jeszcze dzisiaj na antenie Radia 7 wystąpi w niedzielnej biesiadzie? Śmiało, można dzwonić, bardzo proszę. Może tutaj spróbujemy? Halo, a nie, tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma, tutaj też nikogo nie ma. A co tak dzisiaj jakoś? Czyżbyście Państwo jakoś się ten długi weekend jeszcze celebrowali i już tak byli zmęczeni tym celebrowaniem, że nie ma chętnych, żeby sięgnąć po telefon? No dobrze, ja jestem przygotowany na taką ewentualność też. Będzie więcej muzyki, ale jeszcze chwilę Państwu dam. Bardzo proszę, może tutaj spróbujemy. Halo, halo, dzień dobry, Radio 7, witamy. Porozmawiamy czy nie? Widzę, że ktoś jest na łączu, ale nie, to tutaj nie. To może tutaj jeszcze. Halo, Radio 7, kłaniam się.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Ja chciałem złożyć najlepsze życzenia dla żony. Za parę dni będziemy mieli 37 rocznicę ślubu.
1: Oj, to piękny tak, jubileusz.
4: Piękny jubileusz na działce. Pozdrawiam, tak, całe Radełko. Wasze, nie no, świetnie jest niedziela, jest świetna z wami, nie?
1: Dziękujemy.
4: Nie ma co się oszukiwać, nie? Aż się chce po prostu żyć w niedzielę. Tak, no. Także panie Piotrze, wszystkiego najlepszego dla całego Radełka i dla żony. Tutaj ja dzwonię z okolicy Ciechanowa Płońska, Wierzbówie, jest tu takie Sochocin okolice, nie?
1: Piękne okolice.
4: Także jak słuchają nas, no to na pewno wiedzą to już, kto dzwoni, nie? A pozdrawiam wszystkich, Krzysiek z Płocka.
1: Dziękuję, pozdrowienia.
4: Do usłyszenia.
1: Radełko 7 w waszych odbiornikach, niedzielna biesiada.

0: Tak, gra dla Państwa niedzielna w Biesiada. Czy wyobrażają Państwo sobie radio komercyjne, w którym przez 3 godziny nie ma reklam, nie ma wiadomości? No a u nas tak właśnie jest już od kilkunastu lat. Żadnych reklam między 12 a 15, żadnej wiadomości, tylko my, muzyka, Państwa pozdrowienia, Państwa życzenia. A propos życzeń i pozdrowień, wiadomości głosowe widzę, że do mnie docierają. No to posłuchajmy w takim razie wspólnie.
1: Witam, pozdrawiam całe Radio 7, żona Agnieszkę, córkę Amelkę, Marcin z Radomia.
0: Radom, pięknie. A teraz z Radomia przenosimy się do Włocławka, do pana Mirka.
2: Niedzielne południe, gdy czas wolniej płynie, Radio 7 brzmi dumnie, przesnej gościnie. Biesiada i rusza stół syto usłany, rozkoszna muzyka, śpiewają ułani. Kotlet schabowy, kapusta i rosół, a z głośnika płynie najlepszy z głosu. Odrzućmy zmartwienia, wznieśmy w górę szklanki, niech Biesiada trwa do samego ranka. Bo z Radiem 7 niedziela ma smaki, świętują i starsi, dziewczęta, chłopaki. Serdeczne pozdrowienia dla rodziny Żyłkowskich z Leszczy, koło Kłodawy. Dziękuję za miły pobyt w sobotę. Pozdrawiam, Mirek.
0: Panie Mirko, no ciekawa sprawa z tymi ułanami, że śpiewają, ale schabowe to bardzo mi się spodobało. No dobrze, to na razie tyle. Na kolejne Państwa sygnały czekam w aplikacji smartfonowej Radia 7. Tam można nagrać swoją wiadomość, a gdyby Państwo chcieli porozmawiać ze mną na żywo, no to zapraszam też 792 150 150. Tutaj można zadzwonić. Radio 7, witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry, pan Piotrek.
0: Tak, pan Piotrek to ja.
3: Pan Piotrek, nie? Chciałem pozdrowić.
0: Tak, słuchamy.
3: Chciałem pozdrowić Wiesławę Okonkowską z Blinna, Wiesława Okonkowskiego z Blinna, teraz córkę Ewelinkę, syna mojego Mariusza, co jest żonaty z Ewelinką, nie? No i wnuczka Fabianka i jego dziewczynkę. Tak. I przesyła Mirek z Barbarą i z całą rodziną.
0: Panie Mirku, wszystkiego dobrego dla Państwa.
3: I proszę o piękną piosenkę.
0: Będą same piękne piosenki u nas. U nas zawsze, drodzy Państwo, same ładne piosenki są. Proszę mi powiedzieć, która była brzydka do tej pory. Nie było żadnej, naprawdę. Dzień dobry, to siódemka.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Ja chciałam pozdrowić mojego męża Zbigniewa oraz moich braci Jarosława. Halo?
0: Tak, tak, słuchamy.
4: Jarosława, Wojtka, Jacka, Zbigniewskich. Pozdrawiam, Mariola.
0: Pani Mariolu, a u pani burza już była, czy będzie?
4: Tak, powiem panu, burzy nie ma, ale jest niebo zachmurzone.
0: Czyli może coś z tego będzie jeszcze.
4: Być może być.
0: Mimo wszystko spokojnego popołudnia życzę i wieczoru.
4: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No a propos burzy, to tutaj Państwo też raportują na Facebooku. U pani Danuty w Działdowie już pada i wieje wiatr. U pani Ani we Wrockach pochmurno, czekamy na deszcz, bo straszna susza u nas. U pani Basi w Raciążu deszcz w tej chwili, u pana Pawła w Nowych Łupkach koło Płocka też deszcz, u pani Basi w Rypinie już po burzy, tak? Państwo tutaj raportują na Facebooku. Bardzo dziękuję za te wszystkie głosy, za wszystkie lajki, za wszystkie udostępnienia, za całą aktywność facebookową. Lubię tak się przyglądać, czytać Państwa wpisy i tak, taka refleksja się pojawia, i, że pod strzechami... trafili pod strzechami gry Radio 7 w tak wielu miejscach naszego regionu, kraju i świata. Kiedyś była taka audycja Barbary Podmiotko pod strzechami Paryża, a u nas pod strzechami północnego Mazowsza, Działdowszczyzny, Ziemi Dobrzyńskiej i w ogóle pod wszystkimi strzechami, gdziekolwiek Państwo jesteście. Tu Radio 7, dzień dobry. Dzień dobry. Za długo to nie porozmawialiśmy, a w zasadzie w ogóle nie porozmawialiśmy, ale połączenie było. I tak, taka okazja się zmarnowała, niestety. Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Radio 7, tak?
0: Tak, tak, słuchamy.
5: Proszę pana, ja chciałabym najpierw gorąco pozdrowić państwa, a teraz złożyć życzenia mojemu kochanemu mężowi Piotrowi, z którym dzisiaj obchodzę, właśnie dzisiaj, 46. rocznicę ślubu.
0: Nie może być, naprawdę?
5: Tak, wszystkiego, wszystkiego najlepszego mu życzę, a najważniejsze to dużo, dużo zdrowia, które jest mu teraz tak bardzo potrzebne. Bardzo dziękuję i kocham go.
0: Liczę na Państwa telefon za 4 lata.
5: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Kolejnych pięknych jubileuszy życzę. No dobrze, kto jeszcze dzisiaj miałby ochotę porozmawiać ze mną, przesłać życzenie na antenie Radia 7? Proszę dzwonić. Tu siódemka, witamy. A kuku. Cisza. Dzień dobry. Nie chce nikt ze mną porozmawiać. No to w takim razie trudno. To spróbujemy połączyć się z kimś kolejnym. 792-150-150. Kto jeszcze dzisiaj chciałby pozdrowić? O, już widzę, że my tutaj za chwilę będziemy do 13 dobijać, ale jeszcze nim to nastąpi, to myślę, że chociaż jeden telefon odbierzemy, a później interluda muzyczna już na Państwa czeka. Czy jeszcze ktoś by chciał? Chciałabym, chciała? Nie ma nikogo. No dobrze, to skoro... A, jednak jest. Jednak ktoś dzwoni. Posłuchajmy w takim razie kto... Radio 7, halo, halo, dzień dobry. Głuchy telefon, bawimy się w głuchy telefon. No dobrze, to spróbujemy w takim razie po godzinie 13.

Radio 7 jest 13. Radio 7. No to jest niedzielna biesiada.

0: To niedzielna biesiada. Jesteśmy już po godzinie 13, czyli w drugiej godzinie naszego programu. A ja mam dla Państwa kilka życzeń głosowych, które w międzyczasie odebrałem. Posłuchajmy.
1: Witam, pozdrawiam całe Radio 7. Żona Agnieszkę, córkę Amelkę, Marcin z Radomia.
0: No to chyba pan Marcin już był, tak mi się wydaje. Kolejne wiadomości.
2: Witam ekipę Radio 7. Chciałbym złożyć życzenia dla swojej córki. W dniu twoich 18 urodzin życzymy ci spełnienia marzeń, odwagi w podejmowaniu decyzji, wielu sukcesów oraz szczęścia, które będzie ci towarzyszyć każdego dnia. Niech dorosłość przyniesie ci mnóstwo pięknych chwil i niezapomnianych przygód. Życzymy ci, abyś zawsze podążała własną drogą, realizowała swoje cele i czerpała radość z każdego dnia. 100 lat, Dominika. Oczywiście, Piotrze, pozdrowienia dla ciebie i wszystkich słuchaczy, którzy są z nami. I jak masz pomysł na fajną piosenkę o Dominice, to wiesz, co z tym zrobić.
3: Witam. Tak ogólnie chciałem pozdrowić tutaj swoją żonkę, swoich teściów, swoje siostry, szwagrów, majstrów, wszystkich tam kierowników, jak to się mówi, kolegów z pracy, bo bym musiał wymieniać, suwnicowe, no wszystkich. Wszystkich, po prostu. No i przede wszystkim ładnie gracie, jak zwykle, nie co niedziela. Panie Piotrze, ładnie gracie. Pozdrawiam, Sylwek, Żabiny. Hej.
4: Chciałbym pozdrowić wszystkich biesiadowiczów. Oczywiście moją mamę Ewę i tatę Roberta oraz mojego znajomego Daniela. Pozdrawiam serdecznie z ciepłego Sierpca.
5: Witam Radio 7. Chciałabym pozdrowić mojego brata Sylwestra z Żabin, Justynę, żonę, Lidzie, siostrę, Krystiana, panią Basię z Działdowa, panów prowadzących. Mamy piękną pogodę, chociaż w sumie się psuje. Pozdrawia Natalia z Działdowa.
6: Najserdeczniejsze życzenia dla Małgosi. Życzy święty Józef z Safronki.
0: No, rzeczywiście. O, jeszcze jedna wiadomość. To jeszcze posłuchajmy.
7: Pozdrawiam Grzegorz Jankowski i wszystkich słuchających Radia 7. I chciałem pozdrowić również, bo zawsze zapomnę, Norberta Kozłowskiego, który prowadzi Kira. Pozdrawiam.
0: Miło Państwa usłyszeć, a gdybyście chcieli się w taki sposób zaprezentować na antenie, to nasza smartfonowa aplikacja do Waszej dyspozycji, tam można wiadomość zostawić. No i odegram ją na antenie. A gdyby ktoś chciał porozmawiać ze mną na żywo, telefonicznie, proszę dzwonić właśnie teraz, 792 150 150. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Witam i słucham.
8: Chciałbym pozdrowić całe Radio 7.
0: Dzięki.
8: Dzwonię z Ciechanowa i chciałbym dla mojej narzeczonej, bo 20 czerwca ślub mam grać, najserdeczniejsze życzenia i zamówić piosenkę Zenka Martyniuka Iwona Iwona. Bo to na Iwony Czerwiec.
0: O, ładna to piosenka jest. No będziemy grać.
8: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Miłego dnia życzę. Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. To i pani Iwona z Gościszki przy okazji się ucieszy. To już dwie pieczenie na jednym ogniu upieczemy od razu. Kolejne telefony. Tu siódemka. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
9: Chciałabym pozdrowić mojego męża, bo niedługo będziemy mieli 50. rocznicę ślubu. Mirosław.
0: Toż nie są żarty.
9: No nie są żarty, więc... No i dalsze jego pożycia jeszcze, jeśli nam to będzie pisane. Pozdrawiam Sierpca.
0: Dziękuję. Dziękuję. Kolejnych pięknych jubileuszy Państwu życzę. 50 lat razem. Dobrze, a co tutaj mamy na drugiej linii? Któż tam jest? Tu siódemka, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
10: Czy to Radio 7?
0: Tak, to my.
10: Tak. Chciałbym złożyć życzenia dla córki Emilii Ogrodowczyk, Ogrodowczyk Wiosna z Grudek. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w dniu urodzin. Od taty i mamy z Działdowa i jej krześnicy Michasi. Pozdrowienia dla prowadzącego. Dziękuję bardzo.
0: Ślicznie dziękuję, też pozdrawiam, kłaniam się. 792-150-150, a telefon dzwoni w najlepsze. I kolejne życzenia już w eter płyną? Pewnie, że płyną. Dzień dobry, siódemka.
11: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
11: Ja bym chciała pozdrowić całą moją rodzinę, całe Radio 7 i moją babcię Elę i dziadka Krzyśka, do których jadę dzisiaj na obiad i całe i tak, i miłe i życzę miłej soboty, życzę miłej niedzieli.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję, pozdrowienia. A co tam się będziemy czepiać? Taki długi weekend, to człowiek nawet nie wie, czy to czwartek, piątek, sobota, czy niedziela. Także wcale nie ma co się śmiać. Proszę sobie tutaj nie żartować. Radio 7, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
12: Chciałam pozdrowić męża Wojciecha, córkę Aleksandrę z Londynu.
0: To jak ściszycie radio, proszę jeszcze raz zadzwonić. Dobrze, będzie nam łatwiej, bo inaczej się nie skomunikujemy. Ja od 14 lat powtarzam o tym, że to radio trzeba naprawdę wyciszyć na czas naszego połączenia, bo inaczej i mnie będzie trudno, słuchaczom będzie trudno i państwu też będzie trudno skoncentrować się przy słuchawce. Tu Radio 7, witam, dzień dobry. Halo, halo. Aha, to tutaj też radio bardzo głośno, to dziękujemy. No, to może uda nam się na drugiej linii jakiegoś takiego bardziej zdyscyplinowanego słuchacza upolować. Radio 7, halo, halo.
12: Dobry.
0: Dzień dobry.
12: Chciałam pozdrowić męża Wojciecha, wnusię Martynkę, córkę Aleksandrę z Londynu, syna Artura, Basię Ciarkowskich i Marka. Wszystkiego dobrego, panie Wojciechu.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. No to pani się jeszcze raz dodzwoniła i dało się z wyciszonym radiem, poszło idealnie teraz, bez zarzutu. Jeszcze jeden telefon i zaraz wracamy, bo to już akcent i Iwona czeka. Halo, halo, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
13: Chciałbym pozdrowić Michała z Lidzbarka oraz mojego synka Szymona z Wawrowa. Życzy wszystko Mateusz z Lidzbarka.
0: Dziękuję. Panie Mateuszu, u pana burza, czy już po burzy?
13: Po burzy już.
0: Już po burzy. Wszystkiego dobrego, miłej niedzieli.
13: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Niedzielna biesiada, a u nas teraz akcent będzie Iwona, później jeszcze dwie piosenki dla państwa dobiorę, a po tym czasie spotkamy się ponownie, ażeby przekazać państwa życzenia, pozdrowienia, serdeczności i uprzejmości.

0: To niedzielna biesiada w Państwa głośnikach w tę czerwcową niedzielę. Ktoś tutaj zauważył, że to pierwsze nasze spotkanie w czerwcu. I rzeczywiście tak właśnie jest. Facebooka przeglądam. Bardzo pozdrawiam wszystkich, którzy tam właśnie sygnalizują swoją obecność. Pani Ania bardzo ładnie napisała: u pana Piotra w Radiu 7 tylko są super piosenki. A pan Adaś z kolei napisał: w naszym regionie nie będzie burzy, bo jest za dużo wiatraków naustawianych. No chyba nie, panie Adasiu, bo jak pan słyszy, słuchacze raportują, że no, w Żurominie, na przykład w okolicach Żuromina, sporo tych wiatraków, a w Żurominie burza była. Dobrze. Wiadomości głosowe teraz od państwa. Posłuchajmy.
1: Witam. Chciałabym serdecznie pozdrowić całą swoją rodzinę, wszystkich znajomych i wszystkich słuchaczy, pana prowadzącego i życzyć spokojnej niedzieli, miłego biesiadowania z Radia 7, Beata Szczytno.
2: Herzliche Grüße vom Falkennest, für die Gäste, welche betreuen die unsere Gaststätte. Und ich wünsche Ihnen schönen guten Appetit und trinken Sie so viele, wie möchten Sie. Serdeczne pozdrowienia dla Radia 7 oraz wszystkich słuchających oraz dla Wandy z Niemiec. Pozdrawiam. Falkennest, Prory, Damian Sokołowski.
0: Wie pan, co ja panu powiem? Ja panu powiem tak.
3: Für Deutschland.
0: Pozdrowienia serdeczne. Pani Wanda już dała znać, że wróciła z Mławy, już jest na miejscu w Rugi. Także pani Wando też serdeczne pozdrowienia. Widzieliśmy się na Facebooku. Moi drodzy, to co? Teraz czas na telefony, bo już wiadomości głosowe były. Czas więc na telefony. A gdyby ktoś jeszcze miał ochotę swoją wiadomość zostawić, zapraszamy. Nasza smartfonowa aplikacja Radia 7 jest do waszej dyspozycji. Odbieram połączenie. Radio 7, dzień dobry. O, akurat ktoś zdążył się rozłączyć. A szkoda, ale nie ma tego złego, bo już linia jest wolna i zaraz ktoś następny na pewno się pojawi. Bardzo proszę, 792-150-150. Aplikacja też do państwa dyspozycji i na Facebooku też jesteśmy. No, po prostu pełen zestaw narzędzi. Na wszelkie możliwe sposoby można się z nami kontaktować, ale jeśli chodzi o pozdrowienia, to tylko w aplikacji i tylko telefonicznie. Na Facebooku pozdrowień proszę nie przysyłać, bo no, ich po prostu nie czytam. Telefony, tak? Kolejne, bardzo proszę. To już myślę, że uda nam się coś zrealizować. Ktoś tutaj dzwoni, czy nie? Coś tu się powiesiło, czy coś zamilkło? Cisza na razie. Obie linie widzę wolne są. Dobrze. To w takim razie patrzymy na Facebooka, co tutaj dobrego państwo piszą. Pan Mariusz nas pozdrawia. O, pan Paweł z Mogielnicy też się zgłasza na Facebooku. Pani Bernadeta jak zwykle dowcipami sypie, więc można sobie poczytać. Może zapamiętać, żeby jutro w pracy mieć co opowiedzieć. Pani Dorota z Małego Łęcka też nas pozdrawia. Bardzo dziękuję. A pani Kasia ze słonecznej Norwegii pozdrowienie nam przysyła. Na Facebooku widzę też panią Anię z Zawidza. I pani Iwona jest z nami wraz z panem Robertem z Nidzicy. Któż tutaj jeszcze na Facebooku jest z nami? A pan Adaś właśnie wspominał o tych wiatrakach. No to jeszcze pani Barbara napisała: kochamy Radio 7. Bardzo ładnie. To tutaj teraz odbiorę telefon. Radio 7, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Iwona z tej strony. Chciałabym pozdrowić mojego męża Andrzeja, całą rodzinę i wszystkich znajomych. Życzę miłej niedzieli.
0: Dziękuję pani Iwono, też pozdrowienia. Bardzo dziękuję za telefon. I na kolejny telefon od państwa czekam. Siódemka, witam, dzień dobry.
5: Dzień dobry, pozdrawiam moją babcię Jankę. Zrobiła przepyszny obiad, jestem bardzo obiedzony. Pozdrawiam mojego dziadka Kazimierza. Pozdrawiam moją mamę, tatę, tata Adama, mamę Sylwię, mojego psa Marvela kochanego. Zapraszam, dziękuję. No.
0: Dzięki, do usłyszenia. A już myślałem, że ciąg dalszy jakiś będzie. Okej, to ten telefon mamy za sobą, a przed sobą mamy tutaj połączenie. Dzień dobry, Radio 7, witam.
6: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
6: Chciałabym pozdrowić wnuków Huberta i Wojtka, babcia Kołodziałdowa.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy babcię Kołodziałdowa też. No dobrze, jeszcze ze dwa połączenia co najmniej od Państwa odbiorę. Radio 7, halo, halo.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Chciałabym złożyć życzenia dla mojego męża, który ma dzisiaj imieniny. Życzymy mu, ja i nasze dzieciaki, wnuki, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo, dużo zdrówka. Chciałabym też jeszcze pozdrowić moje koleżanki z koła gospodyń, pana, panie Piotrze, panią Basię i wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo dziękuję. No i dla pana Wieśka ja też pozdrowienia przesyłam.
7: Dziękuję ślicznie.
0: Pani Justyno, słyszę, że więcej uśmiechu. Czyżby ze zdrowiem już lepiej?
7: No tak, mało wiele. Mało wiele.
0: Cały czas trzymamy kciuki.
7: Do przodu, tak. Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
7: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. W Górznie byliśmy przed chwilą, a teraz gdzie jeszcze się przeniesiemy? No zaraz się okaże. Czy ktoś zadzwoni? O, jest ktoś, już ktoś dzwoni. Halo, halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
8: Witam Radio 7 i pana prowadzącego i mam życzenia. Dużo słońca i radości, no i wielkiej wytrwałości. 70 lat wolności. Życzę jeszcze ich 30, byś się w kalendarzu zmieścił. No i przeżył 100 lat życia, bo ten czerwiec tak zachwyca. Więc ci składam te życzenia dnia 7 urodzenia. Niech ten dzień ci szczęście daje, byś się cieszył z całym krajem. Składa żona Danusia dla Jędrusia. Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. To pani Dana z Mławy takie piękne życzenia przysyła. Moi drodzy Państwo, na półmetku niedzielnej biesiady jesteśmy. Jeszcze drugie tyle przed nami. Ja do Państwa wrócę za 11 minut. A do tego czasu takie piękne melodie na naszej antenie.

0: W niedzielnej biesiadzie jesteśmy już po półmetku, ale widzę, że dużo wiadomości od Państwa i dużo telefonów, no, czyli jeszcze mamy sporo pracy dzisiaj. Tak, pracy jak pracy, dużo przyjemności. Zaczniemy od wiadomości głosowych, dobrze?
1: Chciałem pozdrowić trzy najważniejsze osoby w moim życiu. Gosię, Julkę i Kubę. Pozdrawiam, Mariusz.
2: Chciałam serdecznie pozdrowić mojego tatę, który jest w trasie i jeździ ciężarówką. Szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy. Julka.
0: Jeśli chcecie taką wiadomość zostawić, to bardzo proszę. Smartfonowa aplikacja Radia 7. Pobierzecie ją za darmo na swój telefon ze sklepów z aplikacjami Google Play, a także App Store. Za darmo pobieracie, za darmo Radia 7 można tam słuchać i za darmo można wiadomości głosowe do nas wysyłać. Polecam, ale można też do nas zadzwonić 792-150-150 i swoje życzenia również na antenie przekazać. Spróbujemy się z kimś połączyć. Radio 7, dzień dobry. Halo, halo.
3: Halo, witam, dzień
0: witam,
3: dobry.
0: Dzień dobry.
3: Tadek z Ciechanowa dzwoni. Pochmurnego, ale jeszcze słoneczko przebija się przez chmurki.
0: Jeszcze nie grzmi, jeszcze nie pada.
3: Chciałbym pozdrowić wszystkich. Po głosie mnie poznają, znajomych wszystkich, pana Piotrze. Pozdrawiam i całe Radio 7. Ale powiem taką, mamy mało dygnację. No Radio 7 ładnie w niedzielę gra, fajnie, ale zawsze codziennie gra. Po 19 Radio 7.
0: Też u pana? Nie może być naprawdę?
3: No, cały czas. U mnie innego kanału nie ma.
0: Bardzo dobrze.
3: Siódemeczka gra. Pięknie. I zawsze po 19. Nawet zasypiam przy Radiu 7.
0: Czyli lubi pan takie taneczne rytmy bardzo?
3: No bardzo, bardzo. Niestety, no już tak w takim człowiek wieku jest.
0: Że jeszcze potańczyć by się chciało?
3: By się chciało, a już nie można.
0: A gdzie tam nie można? Jak tam nie można?
3: No jeszcze tak już niestety, no trochę zróweczko podupadło, ale się nie poddaję. W każdym bądź razie pozdrawiam wszystkich pana Piotrze, wszystkich słuchaczy. Wszystkich, co po głosie mnie rozpoznają, pozdrawiam i radzę słuchać też Radia 7 po 19. To jest też ładne radio. Abym miał prośbę. Tak, o panie Piotrze, no bo różne taneczne, pioseneczki fajne, ale bym chciał takie na przykład, bo pan tam znajdzie na pewno w swoich zbiorach takie wojskowe.
0: Wojsko się panu marzy.
3: No, mnie to nie marzy się, powiem tak, nie marzy, bo już
0: wspomnienia.
3: Też wspomnienia po prostu, takie pan. Wojskowe w ogóle. To taki był moment, powiem tak, no taka, niektórzy nazywają to przerwa w życiorysie, ja to wspominam, to najlepsze moje lata.
0: Naprawdę? No to nie wszyscy mają takie dobre wspomnienia.
3: No mam z wojskiem naprawdę bardzo wspomnienia takie. No, a
0: gdzie pan był? W jakich latach?
3: 85-87.
0: I gdzie to było?
3: Pomiechówek.
0: W Pomiechówku. Czyli niedaleko.
3: Niedaleko, ale powiem szczerze, że no, dużo mnie wojsko nauczyło. Młodzi dzisiaj tego nie rozumieją, powiem szczerze.
0: I co, za dziewczynami pan nie tęsknił?
3: No, ale były dziewczyny w wojsku, też były dziewczyny, oczywiście. No jak nie? Nawet jedna taka pani, poznałem koleżankę, która prowadziła program w telewizji.
0: I co, ona też w wojsku była?
3: Nie, w wojsku nie akurat, ale żeśmy się poznali, jak ja byłem w wojsku i żeśmy, no przez całe wojsko, żeśmy z sobą chodzili, to moja była pierwsza sympatia, powiem tak.
0: A, to dlatego takie te wspomnienia dobre.
3: No, takie w ogóle, no takie super są, naprawdę super. No, a rzadko takie melodie się pojawiają.
0: Spróbuję poszukać, jeśli tylko znajdę, to coś zagram na pewno.
3: Bardzo dziękuję, panie Piotrze.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrowienia do Ciechanowa. Dziękuję.
3: Wszystkiego dobrego.
0: Kłaniam się, do usłyszenia. No, widzą państwo, jakie miłe wspomnienia. No dobrze, to co, jeszcze odbierzemy sobie od kogoś połączenie? Tak, jeszcze odbierzmy. Widzę tak na zegarze, że tutaj 15 minut do godziny drugiej, to jeszcze trochę czasu mamy. Radio 7, witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
4: Chciałabym złożyć siostrze życzenia, które 9 czerwca będzie miała urodziny, a 10 imieniny. Małgosiu, życzę Ci wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, zdrowia dla małżonka i sobie czego jeszcze życzysz. Pozdrawiam również Malwinę z całą rodziną, Dominikę z całą rodziną, Ewelinkę z całą rodziną oraz dziękuję szwagrowi Leszkowi za przyjemny dzień, który spędziliśmy w czwartek, kto miał imieniny. Żeśmy się pogościli, troszeczkę posiedzieliśmy i jakoś to miło nam upłynął czas. Poza tym pozdrawiam pana, panie Piotrze, panią Basię, całe Radio 7. No i życzę miłej niedzieli. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Pani Elu, czy ze zdrówkiem wszystko w porządku?
4: No tak, trochę lepiej się już dochodzę do siebie. No.
0: Trzymam kciuki za panią. Wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję bardzo. Ja również dla pana życzę zdrówka.
0: No. Dziękuję. Kłaniam się do usłyszenia. To jeszcze jeden telefon i zaraz wracamy do muzyki, może jeszcze nie wojskowej, ale na pewno tanecznej. Tutaj spróbujmy. Dzień dobry, Radio 7, witam.
5: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: O, Nowe Miasto Lubawskie.
5: Tak, oczywiście, panie Piotrze. Chciałbym pozdrowić żonkę Małgorzatę oraz córki i wnuczkę Agatę. Mhm.
0: Bardzo dziękuję, a ja pana pozdrawiam serdecznie.
5: A dziękuję, panie Piotrze, dziękuję. Miłego dnia.
0: Dziękuję, miłej niedzieli również i do usłyszenia. To co, moi drodzy państwo, czas na muzykę najlepszą. Tak gra tylko Radio 7.

0: I tak oto w Radiu 7 jest 14. Radio 7. A po 14 w dalszym ciągu gra niedzielna biesiada. Zaczniemy tę godzinę od Państwa wiadomości głosowych. Posłuchajmy wspólnie.
1: Witam wszystkich słuchaczy Radia 7. Chciałbym pozdrowić mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego i okolic, szczególnie teściową i mamę oraz byłych żołnierzy, kolarzy oraz hodowców gołębi pocztowych. No i moją żonę Iwonę, która ciągle jest na mnie zła. Hej!
0: A to pan teraz zaciekawił nas, dlaczego żona Iwona jest zła. Może ta historia będzie miała jeszcze dzisiaj ciąg dalszy, bo to jeszcze mamy trochę minut, mamy jeszcze trochę czasu na to, ażeby posłuchać Państwa telefonów, porozmawiać, posłuchać nagrań. Może się jeszcze w tym czasie rozstrzygnie sytuacja, cóż to takiego się wydarzyło, że żona Iwona jest zła. Jeszcze wiadomości kolejne, głosówki.
2: Witam serdecznie pana, panie Piotrze i wszystkich słuchaczy. Serdeczne pozdrowienia kieruję do Bożenki. Tutaj w Danii też zapowiadają jakieś tam burze, opady deszczu. Także pogoda nie rozpieszcza. No ale co, kurczaczek zjedzony, bardzo dobry był razem z fryteczkami. Za tydzień zabierzemy dzięki aplikacji mobilnej Radio 7 troszkę w dalszą podróż, ale tutaj to tajemnica. Postaramy się oczywiście tam z miejsca do pana jakoś się odezwać, zadzwonić albo przesłać pozdrowienia właśnie w aplikacji mobilnej. No cóż, życzę wszystkim udanego dnia, miłej, spokojnej niedzieli razem z Radiem 7. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
3: Dzień dobry, witam serdecznie panie Piotrusiu, oczywiście serdecznie na wstępie pana pozdrawiam. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia mojej ukochanej mamusi, która w piątek obchodziła swoje 72 urodziny. Bardzo mamusiu cię kochamy, a pozdrawiała córkę Ania Ciechanów.
0: Bardzo pani Aniu dziękuję, też serdecznie pozdrawiam. O, jeszcze jedna wiadomość, ale by mi umknęła. Nieszczęście by było, ale nie, zorientowałem się, że jeszcze jedna zaległa wiadomość czeka.
4: Dzień dobry wszystkim, pozdrawiam wszystkich, przede wszystkim pana Piotra. Chciałem pozdrowić wszystkich, przede wszystkim mojego tatę, który aktualnie jeździ ciężarówką, renówką i życzę bezpiecznej drogi i szerokiej, bezpiecznej i żeby wrócił do domu. Pozdrawiam, Jakub Chojnacki.
0: Teraz już na pewno wszystkie wiadomości, które czekały, wszystkie wiadomości zaległe zostały odtworzone. Na kolejne czekam. A teraz spróbujemy się z Państwem połączyć telefonicznie. 792-150-150, Radio 7. Witam, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Kłaniam się.
5: Bogdan z tej strony Zaszyńska.
0: Miło mi.
5: Chciałem pozdrowić całą rodzinę Andrzejewskich, Szparciów, Śliwińskich, z Garkowa. No i pana Piotra też.
0: O, dziękuję bardzo. Ja też serdecznie pana pozdrawiam.
5: A pada w Mławie?
0: No, chyba jeszcze nie.
5: Tutaj troszkę popadało.
0: No, zobaczymy. Poczekamy. Zapowiadane są burze. No, jak wielu słuchaczy już pisało, w wielu miejscach te opady się pojawiły, gdzieniegdzie nawet zagrzmiało. No do mnie jeszcze nic nie dotarło.
5: Aha.
0: Czekam.
5: Aha, to dobrze. Pozdrawiam.
0: Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. Pozdrowienia również. 792-150-150 i kolejne telefony od Państwa, kolejne życzenia, pozdrowienia. Proszę dzwonić, proszę przekazywać. Tu siódemka, dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo,
6: dzień
0: witam.
6: Dobry. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Chciałabym podziękować za Kopaczyńskiego.
0: Tak, na początku. Pani Olga, na posterunku.
6: Tak, tak, tak, tak. I pozdrowić moją siostrę Małgorzatę i Łukasza. I przytulanie na zawołanie dla mojego syna Emila.
0: A, no tak, pani opowiadała, że taki dobry syn.
6: Tak, tak, tak.
0: Super. Pani Olgo, w Ciechanowie słońca już nie ma podobno.
6: No nie ma, nie ma.
0: Ale jeszcze nie pada.
6: Nie, na szczęście tu u nas w centrum jeszcze nie, ale brzydko. Wprowadził pan słońce.
0: Wprowadziłem słońce do pani domu przy obiedzie.
6: Tak, i w ogóle. Może wiatr to wszystko rozwieje.
0: Z serdeczności pani Olgo. Wszystkiego dobrego ode mnie i od Kopaczewskiego.
6: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No to jeszcze posłuchamy kolejnych pozdrowień. 792-150-150. Taki łatwy numer. Wystarczy wybrać i już jesteście państwo na gorącej linii z Radiem 7. Kto jeszcze miałby ochotę, to proszę dzwonić. Dzisiaj telefonów sporo, ale nie po liniach obu nie widzę, że jest jakiś taki wielki tłok. Dzisiaj państwo zmęczeni tym długim weekendem. Swoją drogą zaczynają się na pewno powroty z wyjazdów długo-weekendowych. Bezpiecznej drogi państwu życzymy, a gdyby ktoś w trasie był i chciał nam zrelacjonować, jak się dzisiaj jeździ, czy już się korkuje, czy jeszcze jest w miarę luźno, spokojnie, też proszę dać nam koniecznie znać. Takie informacje bardzo cenne dla innych słuchaczy, którzy no to dzisiejsze popołudnie, ewentualnie wieczór będą spędzali w podróży. 792-150-150, Radio 7, witam, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
7: Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla babci Hani z Ciechanowa od Kasi i Kamila z Krzynowłogi Wielkiej z okazji urodzin. Mm-hmm. Dziękujemy.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Króciutko, ale bardzo treściwie. Czy jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś. Halo, halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry, Mirek się kłania, panie Piotrze.
0: Kolejarz.
8: Dobrze, że pana, tak. Wieś Majna, gmina Łochów, tak okolice jest. Węgrowa, powiat Węgrów.
0: Wszystko się zgadza, nic się nie zmieniło od ostatniego razu.
8: Nie. I ciągle na działce i tak dalej, i o tym deszczu tam słuchacze, jedni narzekają, drudzy nie narzekają, a ja czekam i się nie mogę doczekać. O ten
0: susza na działce, prawda? Dawno takiej suszy nie było, to prawda.
8: Dokładnie tak. Także, a jeszcze odnośnie, co ja chciałem powiedzieć, odnośnie tego pana Tadeusza wojskowego, że tak powiem, z Ciechanowa, 85-87, 82-84, jednostka wojskowa, proszę pana, 32-34, Nowy Dwór Mazowiecki, radiotelegrafista, proszę pana, a później półtora roku warszawskie Pyry, ulica Kajakowa, no i tam siedziało być przydane.
0: Czyli jeszcze pan telegrafią potrafi operować po tym latach?
8: No już, wie pan, uciekło, no to te 44 lata minęło. No
0: to troszkę minęło, to prawda.
8: Cóż, wymagać ode mnie jeszcze.
0: A zwróciłem
8: po
0: na to...
8: Po tej tytawie to, tak zwanej.
0: Tak, to prawda.
8: Ale co do tego też miło wspominam, mimo wszystko, że tam, wie pan, było tak i inaczej. Dubsko się za przeproszeniem dostało, na szmacie się jeździło, nauczyło się sprzątać i tym młodym mówiłem swoim synom, swojej córce, że takie wojsko by się przydało, choćby dlatego, żeby się nauczyli łóżka ścielić. Łóżko to jak w wojsku ktoś ścieli.
0: Dzisiaj nie umieją?
8: No to proszę pana, co
0: za... Co to jest takie dzisiejsze ścielenie? Tam musiało być wszystko...
8: Kamoret wyprasowane, to tak jak wie pan, na spodniach kancik musiał być, a samo łóżko musiało być pościelone, jak nie to pilot padał i wszystko leciało do góry nogami.
0: I do skutku,
8: proszę pana. No i tak, współczuję panu, bo pan ciągle sam tyra. No.
0: A nie, mi się bardzo to podoba. A czyżby pan chciał ewentualnie mnie wspomóc?
8: Proszę pana, nie czuję się na siłach.
0: Nie, słychać po głosie, ale że dalibyśmy radę.
8: No to dziękuję panu. No. W innych tematach, owszem, jak najbardziej. No.
0: W tematach...
8: A jeszcze u tego Jaśka i Małgosi, no, kiedy panu...
0: A, no właśnie.
8: Wspomniałem, dwa łebki widać. Nie wiem, jak ich nazwać, ale to sobie wymyślałem. Może Agatka?
0: Jak to było? Jacek i Agatka.
8: O, właśnie, Jacek i Agatka. Dziękuję.
0: Ale no, jeszcze nie fruwają.
8: Nie, to jeszcze. Do sierpnia daleko. Także pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich kolejarzy, przede wszystkim maszynistów z PKP Cargo. Wie pan, o czym mówię?
0: I radiotelegrafistów.
8: No, kto tam dzisiaj się to pytało zajmuje?
0: No i tutaj by się pan bardzo mocno zdziwił.
8: Tak?
0: Ja jestem od ponad 30 lat licencjonowanym krótkofalowcem, pasjonatem. I również ta sprawa jest mi bliska. Zaskoczyłem pana.
8: No, zaskoczył mnie pan.
0: I powiem panu więcej, i w wojsku nie byłem. To wszystko z sympatii do radia.
8: Migał się pan.
0: Migałem się, tak jest.
8: Może nie... potrzebowała?
0: Jakby potrzebowała, to jeszcze to ja chętnie.
8: O, proszę pan. I to mi się podoba. Patriota się odezwał. No.
0: Panie Mirku, wszystkiego dobrego, serdeczności.
8: Pana. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam pana, całą redakcję, słuchaczy przede wszystkim. No. Kłaniam się.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję, do usłyszenia. To tak, takie rzeczy tylko w niedzielnej biesiadzie, moi drodzy państwo. Teraz wrócimy do muzyki, a z kolejnymi pozdrowieniami dzisiaj jeszcze się zmierzymy nie raz. Proszę zostać z nami. Radio 7 i niedzielna biesiada, jak w każde niedzielne popołudnie.

0: Raz jeszcze przesyłam gorące pozdrowienia dla wszystkich na Facebooku. Tutaj widzę, że cały czas Państwa przybywa. Tak się rozglądam i patrzę, kto tutaj co wypisuje. Na przykład pan Józef z Leszczyna koło Płocka pozdrowienia przesyła mi też. Bardzo dziękuję, panie Józefie. A pani Stanisława napisała: pozdrowienia śle z Nosarzewa Borowego. Jest cudownie z Radiem 7. Pan Jerzy z Wąbrzeźna, chyba pierwszy raz u nas. Panie Jurku, dzień dobry, witam serdecznie i mam nadzieję, że pierwszy, ale nie ostatni raz. Pani Monika, piękne tutaj wiersze. To z panią Daną mogłybyście razem jakiś tomik poezji wydać. Zobaczcie sobie sami, jak pięknie o Radiu 7. Cyborg z Płocka jest. Brawo, dawno niewidziany. Pani Natalia napisała: uwielbiam was słuchać. Pozdrawiam z Brodnicy. A pani Ania, pozdrowienia śle z Warszawy. Jest jeszcze pani Danuta z Jamiejnika na przykład. Takie rzeczy na Facebooku naszym radiowym. Bardzo dziękuję. Kto jeszcze się dzisiaj nie pokazał, kto jeszcze dzisiaj lajka nie zostawił, nie udostępnił, nie wpisał się, to bardzo proszę w komentarzach pod postem dzisiejszym na Messengerze proszę nie pisać, tylko właśnie w komentarzach pod dzisiejszym postem zaznaczamy swoją obecność. Przed chwilą Mr. Dex to dla pani Iwony. Pani Iwono, pani wie, o co chodzi. Bardzo dziękujemy, naprawdę nie trzeba było, ale skoro tak już się złożyło, no to Mr. Dex na antenie się pojawił. Odbieram teraz telefony od państwa. Radio 7, halo, halo. Dzień dobry.
1: Witam dyrektora Piotra.
0: O, panie Witku, ale pan mnie zaskoczył. Cisza, cisza, cisza. No cicho, cicho, nagle jak się pan odezwał?
1: Nie, bo miałem, no wie pan, głośno mówiący.
0: Okej.
1: A później przełączyłem, mówię.
0: A, to widzę, że u pana wszystko obcykane.
1: Nie, no wie pan, no, deszcz zaczyna padać, no i wie pan.
0: O, a w Przasnyszu czy w Wielbarku?
1: Nie, Przasnysz dzisiaj.
0: Przasnyszu też zaczyna padać. Cenna informacja.
1: Czarna chmura nadeszła.
0: I z której strony przyszło?
1: Przyszło tutaj od was trochę, od Mławy, tutaj tak z południa ciągnie. Tak, południowy zachód. No i tak chciałem pozdrowić pana, panie Basie, kolegów z pracy, proszę pana. No ja od tych panów starszy trochę jestem, co tak się chwalę tym wojskiem.
0: A pan w jakich latach był?
1: Ja w 80. do cywila wychodziłem, mając 23 lata.
0: Aha. I gdzie pan, w jakiej jednostce pan był?
1: Ja służyłem pod Stubskiem na Redzikowie.
0: Aha.
1: Przy samolotach, proszę pana.
0: A to nawet nie wiedziałem, że takie to... A, tam, pod Stubskiem.
1: Co to jest rakiety stoi amerykańskie?
0: Ja tak, już teraz wiem.
1: No,
0: bo z początku zrozumiałem pod Stubskiem, ale nie, nie tutaj, Stubskiem, tutaj nie. Tutaj nie ma, tam, tutaj jeszcze nic nie ma.
1: Tam służyłem, tak.
0: No to
1: kawał... paliwko do samolotów.
0: No to panie Witku, to kawał drogi pan miał.
1: Było.
0: No.
1: Rzadko się do domu przyjeżdżało.
0: Ale blisko do morza pan miał.
1: A jak, bardzo blisko. Do Ustki było bardzo blisko. Tak, no i to tak.
0: No to trochę lat no, już i zleciało.
1: I na starość, panie Piotrusiu, w wojsku się pracuje.
0: A no właśnie, no rzeczywiście. No. Faktycznie.
1: Prawie 20 lat już.
0: I to nie koniec.
1: Po tych jednostkach. No jeszcze ze 3 lata pociągnę może. Jak się uda, no.
0: Uda się uda. Co ma się nie udać, panie Witku?
1: To wie pan, to zależy, wie pan. To wie, jak się badania przejdzie, to dobrze, nie? To nie?
0: Aha, no tak.
1: Nie takie proste, proszę pana.
0: No tak.
1: No to wszystkiego dobrego, panie Piotrusiu.
0: Bardzo dziękuję, panie Witku. Dużo zdrowia.
1: No, dzięki nawzajem.
0: Dzięki, do usłyszenia. Dzisiaj wojskowo nam się zrobiło przez pana Tadeusza z Ciechanowa, takie wspomnienia wojskowe teraz się pojawiły. No ale to dobrze, bardzo ciekawe wspomnienia. Siódemka, witam, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, chciałbym poprosić piosenkę 100 lat na urodziny dla babci Hani z Ciechanowa. Życzę Bartek z Krzynowa Górnego.
0: Dziękuję Bartku, pozdrowienia również. A i tam ktoś podpowiadał. To też pozdrowienia. A ja odbieram od państwa kolejne telefony. Kto teraz? Halo, halo, tu Radio 7, witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana młodszego.
0: No, dzień dobry.
3: Młodszego. Dzień dobry. Chciałam pozdrowić moją koleżankę Elunię Szałkowską i jej syneczka Arka. Grzesia, kolegę z rehabilitacji z Chojnowa. I dziękuję moim dzieciom, że mnie odwiedzili na weekend. Mile spędziłam czas i serdecznie im dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. No tak, panie Piotrze, pan jest młodszy ode mnie dużo.
0: No tam dużo, troszkę, za dwa lata.
3: A pan zawsze mówi, starszy pan. Ja jestem starsza pani.
0: Tam już nie będziemy sobie wieku wypominać.
3: Ja wiem, ale ja też jestem schorowana. No, dziękuję moim dzieciom, że mnie odwiedzili. Wspólnie spędziłam czas. Jestem też po 5 operacjach. Także, ale daję sobie radę, panie Piotrze.
0: Dużo zdrówka.
3: I dużo mnie to robi te Radio 7. Ja sobie włączę, to ja przy chodziku, ale sobie potańczę.
0: O, i widzi pani, jakieś wartości z tego Radia 7 płyną jednak mimo wszystko.
3: Oczywiście, dla mnie to jest dobrze się czuję w tym Radiu 7. Odżywam tam, zapominam o troskach, o wszystkim.
0: Bardzo nam miło, tym bardziej.
3: Serdecznie pozdrawiam, serdecznie.
0: Dziękuję pani Ewu, pozdrawiam, kłaniam się. Dziękuję za miły telefon. No, jak państwo słyszą, to nie tylko tutaj śmichy, chichy, ale jak się okazuje, Radio 7 też wartości takie terapeutyczne nawet ma. Kto by pomyślał? Radio 7, dzień dobry. Halo, halo. Słyszy, że jest. O, dzień dobry, witam.
4: Witam, Piotruś. Jestem Artur z Gorzowa Wielkopolskiego.
0: Gorzów Wielkopolski. Artur zawsze na Facebooku, a teraz i na telefonie.
4: Teraz na telefonie, tak, oczywiście. Piotruś, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla mojego taty Leszka, który miał niedawno imieniny i we wtorek będzie miał urodziny. Przy okazji, to są 65. jego urodziny, to odejście na emeryturę i wszystkiego naj. No i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 7, no i ciebie, panią Basię.
0: Arturze drogi, tak z ciekawości zapytam, jak to się stało, że ty tam w tym dalekim Gorzowie słuchasz Radia 7?
4: Piotruś, to było tak, 2 lata temu miałem mieszkanie, które wynajmowałem i strasznie nie podobał mi się sufit. Wziąłem się za malowanie tego sufitu i mówię, poszukam sobie radia w internecie. Znalazłem właśnie Radio 7, akurat trafiłem na biesiadę i od tamtej pory zostałem.
0: Piękna przygoda. A sufit jak?
4: A sufit, no już został oddany, bo to już mieszkanie było wynajmowane. No i poszedłem już na swoje, tak? I tak zostało, tak zostałem z radiem.
0: Czyli sufit w lepszym stanie niż na początku.
4: Tak, oczywiście.
0: Dzięki, Arturze, za to piękne wspomnienie. Serdeczności.
4: Dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam.
0: Dzięki, do usłyszenia. No to, moi drodzy państwo, teraz zagramy sobie, ale do waszych pozdrowień i życzeń i do różnych historii, jak słyszymy, też tutaj przewijają się takie historie z państwa życia. Też jeszcze do tego wrócimy. To już za 12 minut. I to będzie chyba nasze ostatnie dzisiaj wejście antenowe. Niestety, tak szybko ten czas płynie. Model MT teraz u nas, później Justyna i Piotr w duecie, a w ramach tej trójeczki muzycznej jeszcze Łukasz na końcu. Takie 3 propozycje mam dla państwa teraz. 792-150-150 będę odbierał telefony i ostatnie dzisiaj wiadomości głosowe. Jeszcze jest szansa nagrać się, więc proszę bardzo do dzieła. Macie ostatnie 12 minut, żeby wiadomość zostawić u nas.

0: No, moi drodzy Państwo, patrzę na zegar, to już coraz mniej czasu do godziny 15, więc powoli będziemy zmierzać do brzegu. Ale nim już do brzegu dopłyniemy, jeszcze kilka chwil jest, jeszcze kilka chwil na Wasze życzenia, pozdrowienia. Wystarczy zadzwonić 792-150-150. Ostatnie dzisiaj telefony, ostatnie dzisiaj Państwa głosy na antenie. Radio 7, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, z tej strony Wojtek z Woli Kopcowej, Ziemia Świętokrzyska.
0: Ziemia Świętokrzyska, będziemy wspominać Nidzice.
1: Tak, oczywiście Nidzice. No i też tak chciałbym nawiązać do tej tematyki, do tego klimatu wojskowego. Ja akurat w wojsku byłem tak zwanym bażantem. Mm-hmm. 3 miesiące byłem w Pile na takim przeszkoleniu, później praktykę wojskową miałem w Ciechanowie, także akurat moja taka służba wojskowa trwała 6 miesięcy, bo akurat po studiach byłem. Po studiach i ten takie przeszkolenie wojskowe trwało 6 miesięcy.
0: I w jakich to było latach?
1: To były lata 95 rok. Mm-hmm. 95, także też bardzo mile wspominam tą służbę wojskową. No oczywiście to przeszkolenie na pewno w jakiś sposób też i wpłynęło na moją dyscyplinę. Także
0: łóżko potrafi pan zasłać?
1: Słucham?
0: Czy łóżko potrafi pan prawidłowo zasłać?
1: Tak. To mi akurat pozostało. Tak, pozostało, także tutaj takich rzeczy się na pewno nie zapomina. No i cóż, serdecznie pozdrawiam moją kochaną żonę Anię, swoje dzieci, Krystiana, Michała, Klaudię, Kubusia, oczywiście Nidzice pozdrawiam. Nidzice serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście wszystkich słuchaczy Radia 7.
0: Panie Wojtku, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za te wspomnienia.
1: Dziękuję również.
0: Do usłyszenia. Wojskowo nam się zrobiło, ale żeby nie było, zaraz będziemy jeszcze wojskowo też grać, bo tak sobie pomyślałem, jaką by tutaj wojskową piosenkę dla Państwa zagrać. Ale z jednej strony, żeby było wojskowo, ale żeby było tak nietuzinkowo. No bo rezerwę to każdy jeden potrafi, prawda? A to musi być coś takiego oryginalnego. No i coś takiego znalazłem, ale to za chwilę. Wcześniej jednak spróbuję się jeszcze z Państwem połączyć. 792-150-150 to już ostatni moment, żeby się dzisiaj z nami połączyć i ostatni moment też, żeby przesłać pozdrowienia. To co, spróbujemy tutaj. Radio 7, halo, halo, dzień dobry. Któż tam jest po drugiej stronie? Bo słyszę, że ktoś jest, ale nie chce ze mną rozmawiać. No jak to tak? No dobra, to dziękuję. Damy szansę komuś następnemu. W takim razie 792-150-150, Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Dzień dobry, panie Piotrze, pozdrawiam bardzo.
0: My również.
2: I chciałabym za waszym pośrednictwem pozdrowić mojego kochanego Jacka, że jest Mikołaj Rościwa. A pozdrawia Marysia z Sierpca. Kocham cię, Klaudię.
0: Pozdrawiam. Dziękuję. Pani Marysię. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Taki słodki, miły telefon. A telefon nasz dzwoni. Posłuchajmy, kto kolejny. Próbuję się dodzwonić. Radio 7, witam.
3: No, witam, panie Piotrze.
0: Dzień dobry.
3: Chciałbym pozdrowić Zofię Gołębierską w miejscowości Wólka. Mm-hmm. Od syna. Mm-hmm. Tak, od syna Marka i od synowej Hani. No i od sąsiadów.
0: Dziękuję, też Państwa pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. 792-150-150. No dobrze, jeszcze tutaj spróbujemy. Halo, halo, tu Radio 7, witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry, pozdrawiam panie Piotrze.
0: Również.
4: Pana oczywiście, wszystkich słuchaczy najlepszego Radia 7. Pozdrawia Tomek z miejscowości Nowe Wrońska Kołpuń. Chciałbym do pana dodzwonić. No i oczywiście pozdrawiam najpiękniejszą Małgorzatę z Ciechanowa. A jeżeli tak wojskowo, to tak szybko, bo ja staram się szybko mówić, żeby nie blokować linii, żeby można tej muzyki jak najwięcej posłuchać. bo ja służyłem wesołej, ale miałem też epizod tychanowski, bo 16 już faktem mi to już się dużo do Tywila zostało, chyba ze 3 tygodnie, a na ostatnie 2 tygodnie oddelegowali nas do, z Wesołej do Ciechanowa na szkolenie rezerwy. I ja służyłem w artylerii, a mieliśmy przeszkolić właśnie byłych rezerwistów z czołgistów właśnie zrobić artylerzystów w ciągu 2 tygodni. No i powiem panu tak, no
0: udało się? Kasy,
4: no udało się, a powiem panu, no źle żeśmy tam my, jako żołnierze z Wesołej, mm-hmm. tą rezerwą ile żeśmy zdrowia stracili, bo to byli faceci po 40. Dowódca pułku tylko powiedział, słuchajcie, nie wykończcie tych młodych żołnierzy. No, może sobie pan wyobrazić, co po zajęciach się działo, no naprawdę. Ale miło wspominam czasy z Wesołej, czasy właśnie tutaj z Ciechanowa, naprawdę. I tak między nami ta służba, taka zasadnicza służba wojskowa powinna być przywrócona, bo to... Jedni to podchodzą do tego sceptycznie, inni tak, ale powiem panu, to jest szkoła jednak życia. Bez względu na to, to jest jednak szkoła życia. Nieraz się łzy kręciły na zajęciach, w okopach i tak dalej, w mrozie, ale miło wspominam zawsze i zawsze będę miło wspominał i naprawdę to była szkoła życia, której się no nie da powtórzyć, nie da opowiedzieć. Także pozdrawiam jeszcze raz słuchaczy wszystkich pana i wszystkiego.
0: Czyli mówi pan, że zasadnicza służba powinna powrócić, ale może nie 2 lata, tylko krócej.
4: No krócej, no krócej, niechby to rok był, powiedzmy, ale powinno wrócić tak naprawdę, mm-hmm. no bo to jest coś fajnego, same te zajęcia, same te ćwiczenia człowiek, no tak to ogólnie naprawdę i sprawność fizyczna i obycie z bronią, ze wszystkim, no naprawdę, naprawdę, no.
0: Szczególnie na te tam trudne, może... szczególnie na te trudne czasy pewnie by się przydało, prawda?
4: No przydałoby się, to wie pan, pomijając te takie już rzeczy no, odnośnie tam fali, no nie, bo tam trafiali się te... Bo fala też nie było jako coś takiego złego, tylko w sensie takim normalnym, życiowym, gdzie tam starsi żołnierze uczyli młodszych żołnierzy, bo trafił się zawsze, wiadomo, wszędzie się trafi jakiś wariat i on tam na tym młodszym żołnierzem, powiedzmy, w jakiś sposób się tam trochę może wyżywał, no nie? No to tego nigdy nie popierałem, nie popieram i nie będę popierał, bo to już jest no, trochę taka patologia, no nie? Ale samo to przejście przez to wojsko, to mówię panu naprawdę, a już te czasy, te 2 tygodnie z tą rezerwą, to już...
0: Panie Tomku, to jeszcze to powiedzmy, w jakich latach ta pana przygoda miała miejsce?
4: 91-93.
0: Ach, pięknie. Bardzo dziękuję za to wspomnienie.
4: Dziękuję, pozdrawiam jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję, do usłyszenia. A się dzisiaj wojskowo zrobiło. Ostatni telefon od państwa teraz odbiorę. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
5: No, dzień dobry, witam.
0: Witam.
5: Ja chciałbym złożyć życzenia babci. Mhm. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się 80. urodzin dla babci Ani Łozińskiej, od całej rodziny. Przede wszystkim dużo zdrówka, spokoju ducha, uśmiechu od ucha do ucha i radości z prawnucząt Oskara i Aurelii.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam również, dziękuję za ten telefon. No i państwu wszystkim bardzo dziękuję za to, że dzisiaj trochę wspólnie porozrabialiśmy. Było miło, prawda? Za tydzień znów będziemy. Bardzo lubię te takie nasze spotkania, kiedy zupełnie tak mimo woli, bez żadnego odgórnego narzucania, nagle pojawia się jakiś temat przewodni. Dzisiaj pan Tadeusz z Ciechanowa zainicjował ten temat wojskowy, wspomnień wojskowych. Bardzo za to dziękuję i pan Tadeusz też prosił, żeby coś takiego wojskowego może zagrać. No spróbujemy. Nie wiem, czy uda mi się, ale może trafię w gust tych, którzy wojsko wspominają. Może w tej piosence też odnajdą jakąś historię. Oby nie, bo to w sumie smutna historia jest. Piotr Ploch, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia już za tydzień.

0: Reklama. Mieszkasz w Mławie i masz psa lub kota? Skorzystaj z bezpłatnej sterylizacji i kastracji. Program pomaga ograniczać bezdomność zwierząt i ich niekontrolowane rozmnażanie. Nabór trwa do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 listopada. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w Urzędzie Miasta Mława i na mlawa.pl.
1: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
6: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
7: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
3: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Reklama.

0: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
1: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40
2: Iga Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Na drogach duży ruch. Trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek. Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
3: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
2: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 7 czerwca. W 1913 roku władze carskie rozwiązały Towarzystwo Kultury Polskiej, którego prezesem był związany z Gołodczyzną w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Aleksander Świętochowski. Towarzystwu zarzucano, że przekroczyło uprawnienia statutowe, prowadząc wyłącznie działalność w środowisku robotniczym, głównie w postaci tajnych kółek samokształceniowych. W 1929 roku prezydent RP mianował urodzonego w Żurominie Stanisława Okulicza sędzią Najwyższego Trybunału Administracyjnego. W 1981 roku powstała parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Została wydzielona z parafii świętego Michała Archanioła w Płońsku. W 1986 roku piłkarska reprezentacja Polski wygrała 1-0 z Portugalią podczas drugiego meczu Mistrzostw Świata w Meksyku. Urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Marek Ostrowski rozegrał całe spotkanie.
3: Dobrze poradził sobie z dwoma zawodnikami, ma z lewej strony Ostrowskiego. Ostrowski na polu karnym, świetnie w koniec. Ostrowski nie oddał Urbanowi. Ostrowski przymierzał się długo.
2: W 1994 roku w Mławie, na byłym cmentarzu żydowskim przy ulicy Warszawskiej, odsłonięto pomnik menory poświęcony pamięci Żydów mławskich zamordowanych podczas II wojny światowej. W 2019 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Katalina. Jego producentem jest urodzony w Działdowie Krzysztof Grędziński.
4: Are you Katalina?
5: Yes.
4: Hi, I'm Nada.
2: Urodzili się. W 1865 roku w Kozłowie w gminie Gzy w powiecie pułtuskim Antoni Wincenty Mieszkowski, dziennikarz i literat. W 1983 roku w Żurominie Piotr Małachowski, lekkoatleta specjalizujący się w rzucie dyskiem. Trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich, zdobył srebrne medale w 2008 roku w Pekinie oraz w 2016 w Rio de Janeiro. Stawał na podium Mistrzostw Świata oraz Europy. Dziewięciokrotny rekordzista Polski i wielokrotny medalista Mistrzostw Polski.
6: Ciężko jest czasami ze mną żyć, ale są niby moi partnerzy, przyjaciele, którzy naprawdę pozwolili mi rozwinąć skrzydła, bo już jestem dojrzałym zawodnikiem.
2: W 1984 roku w Nowym Dworze Mazowieckim Ewa Brodnicka, pięściarka zawodowa, była mistrzyni Europy i była mistrzyni świata Federacji WBO w wadze superpiórkowej.
7: Na treningu często obwijam się folią, żeby wypocić więcej tłuszczu. A piersi to jest też tłuszcz.
2: Zmarli w 1492 roku Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk. Król Polski stoczył zwycięską bitwę o Działdowo. W 1927 roku Władysław Ruciński, działacz niepodległościowy, pierwszy plebiscytowy polski wójt w Rumianie w gminie Rybno w powiecie działdowskim. W jego domu, nazywanym Dworkiem Polskim, gościła Międzynarodowa Komisja Delimitacyjna. W 1967 roku Kazimierz Biskupski, urodzony w Przasnyszu, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i teorii prawa. W 1991 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Zygmunt Wojtkowiak, pseudonim Wojtek, uczestnik Powstania Warszawskiego w szeregach Armii Ludowej. W 2014 roku Anna Teresa Tymieniecka, urodzona w Marianowie w gminie Szydłowo w powiecie mławskim, amerykańska filozof polskiego pochodzenia. W 2017 roku profesor Zbigniew Tadeusz Wierzbicki, socjolog specjalizujący się w polityce społecznej oraz socjologii wsi i ochrony środowiska, wykładowca Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku. W 2018 roku Barbara Wachowicz, pisarka, reportażystka, autorka biografii Wielkich Polaków, fotografik, scenarzystka, publicystka, honorowa obywatelka płońska.
8: Ważni są ci wspaniali nasi rodacy, dzięki którym ojczyzna ocalała.
9: Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy! Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zderzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 74 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
3: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
2: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Zagranica. W Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana Centrowa Umowa Społeczna prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfekt, autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywane przez Urszulę Malinowy król.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
4: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
5: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór. Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie, wspieraj swoich.
2: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604-117-561.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
0: Reklama.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Skład węgla w Lidzbarku.

0: Miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka. Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama.
3: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy.

0: różowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros. Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską. Na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
1: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
2: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
0: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9.25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była 114.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
0: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zwłoki polskiego wspinacza odnalezione w słowackich Tatrach. Na drogach coraz większy ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na Wimbledon. Miriam Lipińska. W Tatrach Wysokich odnaleziono zwłoki polskiego taternika, który spadł do kwietnikowego żlebu pod Staroleśnym Szczytem. Wczoraj 25-latek wspiął się na szczyt, skąd wysłał rodzinie zdjęcie. Potem kontakt z nim się urwał. Słowackich ratowników zaalarmowali toprowcy. W akcji poszukiwawczej wykorzystano dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy. Zwłoki wspinacza odnaleziono dziś rano. Mężczyzna zginął po upadku z wysokości 300 metrów. Trwają powroty z długiego czerwcowego weekendu. Ich szczyt dopiero przed nami. Turyści odpoczywali m.in. nad morzem czy w górach i właśnie m.in. na tych trasach są zatory. Korek na autostradzie A1 przed bramkami wyjazdowymi w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. Zatory też na Zakopiance w stronę Krakowa. Dlatego policjanci apelują do kierowców.
3: Panuje wzmożony ruch, dlatego policjanci apelują o rozwagę i ostrożność. I pamiętajmy o odpoczynku w trakcie dłuższej podróży.
2: Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Mundurowie apelują też, by nie odkładać powrotów na ostatnią chwilę. KO i Nowa Lewica przedstawią jutro swoich kandydatów na prezydenta Krakowa. Niewykluczone, że partia Donalda Tuska wystawi wspólnego kandydata z PSL-em. Trwają jeszcze rozmowy w tej sprawie. A dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiS-u, bezpartyjna Grażyna Zofia Świat, Bartosz Boheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka Marianna Schreiber. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
4: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. I myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
2: Mówi menedżer Polki Piotr Szczypka. W jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce. Do wieczora na północy i w centrum możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu. Popada w tych regionach także jutro, a termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu przez 23 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu. Radio 7.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now. Vamos a la fiesta!

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now. Everybody, it's summertime.

0: Giniuni, coś mi się zdaje, że będę dzisiaj bawił się w doktora, w potwora, aż do utraty tchu. Chcesz, więc nie pomogę ci zdjąć twój ciuch.
1: Ale urwał!

0: Jest godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Czy prezydent Ukrainy powinien zachować najwyższe polskie odznaczenie? Czek turystyczny ma być receptą na bolączki branży turystycznej, ale tylko w dwóch regionach. Miriam Lipińska. Pogoda coraz bardziej sprzyja odpoczynkowi nad wodą. Służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Załęskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
3: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
2: Z kolei Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją trzeba poczekać.
4: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
2: Order Orła Białego Wołodymyr Załęski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone dla m.in. seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów. Na czeki pójdzie 6 milionów złotych, cieszy się m.in. wiceburmistrz Biłgoraja w województwie lubelskim Jacek Piskorski.
5: Jest naprawdę gdzie odpocząć, dużo ścieżek rowerowych, dużo przyrody, zieleni, roztocze, piękne tereny i myślę, że bardzo dobry pomysł, który uaktywni gospodarczo, myślę, te nasze regiony.
6: Bo wojna trochę zatrzymała ten rozwój.
5: Zatrzymała, spotykamy się z samorządowcami, rozmawiamy. No na dzisiaj jest bezpiecznie, nie wiem jak to się wszystko potoczy, prawda, ale warto korzystać tu z uroków naszych terenów.
2: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać poza głównym sezonem od września do listopada. Jutro przelotny deszcz na północy i miejscami w centrum. W pozostałych regionach padać nie powinno, a termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu, przez 23 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu.